0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Wskazał sprzęt na balkonie i jej kolażówkę opartą o ścianę w korytarzyku przy wejściu. Nie wsiadam do żadnego obcego samochodu. Staram się nie przemieszczać nigdzie pieszo. Żeby mieć szansę uciec, zmarszczył brwi, ale nie dodał, co o tym sądzi. Po jego twarzy widać było, że jest sceptyczny. Ona jednak wzięła jego pytanie za dobrą monetę. Kupiłam sobie też pistolet, wiesz? Zapaliła się. Lena obiecała, że weźmie mnie na strzelnicę. Nie dam mu się zabić. Prędzej sama go dopadnę. Ktoś musi. Pierwszy raz uśmiechnęła się szeroko. Noa patrzył na nią zaniepokojony. Usiadł i chciał chwycić jej dłonie w swoje ręce, ale się powstrzymał. Słuchaj, szukanie tego s***a to nie twoja robota. Zaczął oględnie. Od tego są gliniarze. Jestem pewien, że nie wszyscy są niekompetentni. Spierdzili wtedy śledztwo, ale ty musisz starać się iść naprzód. Po prostu żyć, a o niektórych traumach zapomnieć. Jak? Krzyknęła. Normalnie siedzę na bombie. On może to zrobić w każdej chwili. Mogłabyś znaleźć sobie chłopaka. Zasugerował niepewnie, ale ona aż zapieniła się ze złości. Mimo to kontynuował. Jeśli byłby obok ciebie mocny facet, tamten gnój nie odważyłby się zaatakować. S***aj, wrzasnęła. Jesteś taki sam jak wszyscy. Brzydzę się wami. A może chcesz zobaczyć, jaka jestem w środku? Po to tutaj przylazłeś? Daria. Podbiegł do niej i zaczął przepraszać, ale wpadła w furię i już ściągnęła z tułowia swoją skakankę. Migiem zrobiła z niej rodzaj bicza, a rączki chwyciła, jakby to były kubotany. Nie dotykaj mnie. Wynoś się. Ustawiła się w pozycji do walki. Jeśli się zbliżysz, mogę cię skrzywdzić. Ostrzegam cię. W kieszeni mam paralizator. Słuchaj, ja nie miałem nic złego na myśli, tłumaczył gorączkowo Noa. Jeśli cię zdenerwowałem, wybacz mi, proszę. Nie przemyślałem tego. Wyjdź, powiedziała stanowczo, ledwie otwierając usta. A nie waż się puszczać do sieci tego, co nagrałeś. Pozwę cię. Wiedział, że Daria tego nie zrobi. Bo i za co? Mieszkała jak mniszka i była samotna. Wciąż zbolała. Nie miała nikogo, kto mógłby ją wesprzeć albo pożyczyć pieniądze na adwokata. Jasne, że nie chciał publikować niczego wbrew jej woli, więc po prostu uznał, że musi poczekać, aż dziewczyna ochłonie. Nie była stabilna, to pewne. Gwałt odcisnął na niej piętno i fizyczne rany były niczym w porównaniu z traumą. Pozbierał swoje rzeczy, chwycił kask motocyklowy i ruszył do wyjścia. Przed kratą zabezpieczającą odwrócił się jednak i powiedział dobitnie. Pamiętaj, że jakby co, zawsze możesz na mnie liczyć. Znajdziesz mnie w necie. Napisz, że przyjadę o każdej porze, gdyby on się pojawił. Nie jesteś sama. Widział w jej oczach gniew pomieszany z nadzieją. Wiedział, że mu uwierzyła, ale nie był przekonany, czy się odezwie. Lena była tak nabuzowana po dzisiejszym dniu i wściekła z powodu milczenia Darii, która ignorowała jej telefony, że zanim pojechała do niej na Bemowo, musiała się wyładować. Jak burza wdarła się do salki, gdzie na prowizorycznym ringu trenowała grupka 20-latków. Obrzuciła ich pogardliwym spojrzeniem, a potem ostentacyjnie zdjęła czapkę.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: U kulturalnych niełatwo się odnaleźć, ale spokojnie, pomożemy Wam.
2: Kierunek Latro.
1: Przez całe wakacje będziemy rozdawać Wam bilety na koncerty. Znajdziecie nas na festiwalach, wystawach i premierach. Wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Kto wie, może zajrzymy też do Waszego miasta. No to jedziemy.
2: Kierunek Lato. Wakacyjny magazyn RMF Classic.
3: Już dziś po 15:00.

żabraczek rzucony na rynek, na jakiś taki, nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na

Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieładną piosenkę, na ładną, niewinną panienkę. Piosenka de son la chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej, jej słowa, melodia i

0: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś, oj nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej, i słowa, melodia i rytm.
1: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lata.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Latem poranki płyną koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku w poranku pojawi się gigantyczna koparka Dolores. Sprawdzę, jak się zgłosić do festiwalu Ciało i Czas, a Grzegorza Dukielskiego dopytam o to, jak idą ostatnie przygotowania do kolejnej edycji Green Film Festiwalu, który rozpoczyna się już w poniedziałek.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, zapraszam.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Nie była wykręcona jakaś kultowa produkcja, dlatego przez całe lato szukamy miejscowości z filmową przeszłością, a wy nam w tym pomagacie.
2: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
1: Ruszamy do Lublina, gdzie powstały filmy Sami Swoi, Początek, Znachor, Kronika Wypadków Miłosnych czy Ogniem i Mieczem.
3: Relacja z kolejnego przystanku naszej trasy już jutro po 16 w RMF Classic.
1: Jadwiga Polus, do usłyszenia. Reklama.
4: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
5: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
4: Ci, co ją znają, reagują.
6: Ach!
5: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
7: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny Luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Gouda Netto Plastry jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
14: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
15: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: Dla wszystkich, którzy wypoczywają na Mazurach. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Latem poranki płyną koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku w poranku pojawi się gigantyczna koparka Dolores. Sprawdzę, jak się zgłosić do festiwalu Ciało i Czas, a Grzegorza Dukielskiego dopytam o to, jak idą ostatnie przygotowania do kolejnej edycji Green Film Festiwalu, który rozpoczyna się już w poniedziałek.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, zapraszam.
3: Reklama.
4: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Papier Doxero A4 Office 9,99 za ryzę. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,99.
5: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
6: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
7: Weź Ibuprom Zatoki.
8: Ibuprom Zatoki?
7: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
8: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedorożność zatokobocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
9: Kaufland jest fresh.
10: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy papryka czerwona tylko 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a nektarynki kilogram jedynie 5,99. Zgadza się, nektarynki jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody, a do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
12: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
13: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: Po reklamie.

216 dzień roku, wtorek, 4 sierpnia, dzień dobry. Mam nadzieję, że taki właśnie będzie. Na pewno będzie gorący. To gwarantowane. Co nas czeka pogodowo dzisiaj, to sprawdzę zaraz po faktach. Pierwsze o 7 w RMF Classic, a potem będę miał dla was coś na drogę do pracy. W ogóle do pracy z RMF Classic możecie jechać, dojechać i zostawić sobie także na czas pracy nas. Byłoby miło. A my będziemy grali dla was same przyjemne rzeczy, chociażby takie jak ta.

0: od rana świetne towarzystwo mamy. Jakoś tak to potrafimy w RMF Classic zorganizować. Janosik, Marlena Chudzio, Łukasz Wojtusik. No jest nieźle, jest nieźle. Marlena Chudzio z nami. Fakty już za chwilę pierwsze. Dzień dobry, Marleno. Mam nadzieję, że nas słyszysz, no bo za chwilę będziemy fakty właśnie państwu przedstawiali i pojawi się w tych faktach Marlena Chudzio. Chyba nas słyszysz już, tak?
1: Dzień dobry, tak, już słyszę. Będziemy między innymi mówili o Wiśle, gdzie jest rekordowo niski stan w Warszawie.
2: Reklama.

0: zagarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Oszczędni zawsze znajdą waszą jakiś hit.
2: Taki jak jaja kur z wolnego wybiegu marki Kurka Wolna. Drugie opakowanie 60% taniej. Oraz mleko UHT wypasione 3,2%. Aż 58% taniej. Tylko złoto 85 za litr. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,48. Oferta do 5 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie. Jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
4: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
5: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
6: Gratis paki Waldi. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. W tym tygodniu Magnum lody na patyku. Różne rodzaje. 90, 110 ml. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. A papier toaletowy Koket czterowarstwowy. Opakowanie 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Po reklamie.
10: 4 sierpnia, wtorek, 7 rano. Czas na pierwsze poranne fakty w RMF Classic i RMF Classic Warszawa, które ma dla nas Marlena Chudzio.
11: Adam Borowski, były działacz opozycji demokratycznej w czasach PRL-u. Piotr Staruch-Staruchowicz, jeden z najbardziej rozpoznawalnych postaci środowiska kibiców Legii Warszawa. I Piotr Pytel, odsiadujący karę dożywocia za niepopełnione przestępstwo. To trzy osoby ułaskawione przez prezydenta Karola Nawrockiego. Aby zostało zastosowane prawo łaski, musi być spełniony jeden z trzech warunków, przekazał prezydencki minister Mateusz Kotecki.
12: Odbycie znacznej części kary pozbawienia wolności, posiadać nieposzlakowaną opinię, naprawić szkodę wyrządzoną w czasie przestępstwa, być w sytuacji zagrożenia zdrowia bądź trudnej sytuacji rodzinnej bądź materialnej.
11: Jak podkreślił Kotecki, prezydent do tej pory zastosował prawo łaski wobec 7 osób i odmówił udzielenia tego prawa 5 osobom. Ministerstwo Zdrowia złożyło wczoraj apelację od wyroku belgijskiego sądu w sprawie nieodebranych szczepionek od firmy Pfizer. Chodzi o decyzję sądu w Brukseli, który nakazał Polsce zapłatę ponad 6 miliardów złotych i odebranie ponad 60 milionów zaległych dawek preparatu przeciwko koronawirusowi. Fakty w tej sprawie zebrał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
13: Jeden z głównych elementów w dokumentach, które złożyła Polska, to wniosek o to, by nasz kraj nie musiał płacić pieniędzy do czasu, aż sąd rozpatrzy tę apelację. Wiceminister Zdrowia Katarzyna Kacperczyk podkreślała w rozmowie ze mną, że polski rząd liczy się z tym, że będzie musiał zapłacić całą karę, ale na razie wykorzysta wszystkie narzędzia, by tego uniknąć.
14: Rozmawiamy w tej sprawie z ministrem finansów. No i tutaj nie chcemy uszczuplać tej kwoty, którą mamy przeznaczone na zdrowie. Tutaj jest spójne stanowisko całego rządu.
13: Konsekwencje sprawy nieodebranych szczepionek odczuwa też Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. W lipcu wierzytelności tej ważnej instytucji zostały zajęte. Agencja skierowała już formalny sprzeciw, a sąd w Brukseli tą sprawą zajmie się 18 sierpnia.
11: Prawie 400 razy interweniowali od wczoraj strażacy, którzy usuwają skutki intensywnego deszczu i burz, które przeszły nad Polską. Najwięcej interwencji było w centralnej Polsce, w województwach łódzkim i mazowieckim. Dziś ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami będą obowiązywać w części Dolnego Śląska i województwa lubuskiego. Alerty pierwszego stopnia będą dotyczyć zachodniopomorskiego i Podlasia. 111 centymetrów. Tyle pokazuje najnowszy pierwszy pomiar na wodowskazie przy bulwarach wiślanych w Warszawie. Przypominam, po ubiegłorocznych rekordowo niskich pomiarach hydrolodzy obniżyli tzw. punkt zero wodowskazu o 100 cm. Tym samym to nowe historyczne minimum Wisły w Warszawie. Na stacji Warszawa Bulwary to 104 cm. Brakuje już tylko 7 kresek. Sytuacja nie poprawia się z powodu utrzymującej się upalnej pogody.
9: No ja bym powiedział nawet, że jest kiepsko. No jak pan widzi, co płynie Wisłą. Syf kiła mogiła. Są wysepki już na Wiśle, ale no jeszcze nie jest tak źle.
15: Pamięta pan lepsze czasy?
9: Oj, pamiętam. Przychodziliśmy się kąpać. No ale to już było ponad 30 lat temu.
16: Coś tam się pojawia. Dużo takich kamiennych wysep się pojawia, ale to szczególnie za tym mostem gdańskim, tak? Za dwupoziomowym.
17: I tak jak kajakiem pływam, no to aż tak to nie przeszkadza, jak jest, nie wiem, metr głębokości czy coś, no ale motorówki, już bym się bał wypłynąć, już bym się bał.
11: Te głosy na bulwarach wiślanych zebrał nasz reporter Michał Krasoń. Dziś jeszcze nie najgorzej, bo patrząc w przyszłość, jutro prognozy straszą 36 stopniami w cieniu.
10: Chłodno.
11: Tak. Starałam się mówić to o ziemi.
10: Jak mówiłaś o tym kąpaniu, to mam wrażenie, że to będzie taki temat przewodni dzisiejszego dnia, żeby tak co chwilę, tak na momencik, pod prysznic. No jeśli macie taką możliwość, to polecamy z faktami, polecamy się za niecałą godzinę o 8:00. Podsumujmy dźwięki i wieści z faktów. Zaczyna się nam powoli kolejny upalny dzień lata w Polsce. Na razie jeszcze temperatura znośna od 19 stopni w Suwałkach i Gdańsku, przez 20 w stolicy, po 24 stopnie już w Rzeszowie, ale za kilka godzin na Podkarpaciu szykujcie się nawet na 37 stopni. Nie pomyliłem się, 37 stopni. 4:00 po 7:00. Wakacyjne śniadanie mistrzów. Czas zacząć. Zapraszam serdecznie do stołu. Nakrywam, przygotowuję w radiu dla was wakacyjne śniadanie mistrzów. Do 11:00 będę z wami. Łukasz Wojtusik, dzień dobry.
18: Dzień dobry. Co słychać?
10: Z kalendarza jasno wynika, że dziś imieniny Dominika, najlepszego. Barack Obama, były prezydent USA, dziś ma urodziny. Urodzinowo także świętuje pewnie znakomity aktor, laureat Oscara, Billy Bob Thornton. To chyba jeden z moich ulubionych aktorów. Najlepszego. A co dzisiaj w poranku? Gigantyczna koparka Dolores. Sprawdzę, jak zgłosić się do festiwalu Ciało i Czas. A Grzegorza Dukielskiego dopytam, jak idą ostatnie przygotowania do kolejnej edycji Green Film Festivalu, który już od przyszłego poniedziałku w Krakowie.
19: Wakacyjne śniadanie mistrzów. Program pełen pogody ducha.
10: Można powiedzieć, że Billy Bob Thornton to jest taka postać aktorska, która cedzi te propozycje, które dostaje, a dostaje ich pewnie mnóstwo. Fargo na przykład jest świetne. To z Fargo zagramy kompozycję, której autorem jest Jeff Russo.

0: Na ścieżce poranka dźwiękowo pięknej bestia Ilan Menken, a słowem pięknie operować teraz będzie pan profesor Ryszard Tadeusiewicz, który o kanałach nam opowiada. Czas na kanał bardzo duży.
1: Technika na lato w RMF Classic. Wakacyjne felietony naukowe profesora Ryszarda Tadeusiewicza.
2: Kanałem, który jest jedną z największych budów w ogóle kiedykolwiek stworzonych przez człowieka, jest kanał Karakumski. Kanał Karakumski znajduje się w Turkmenistanie. Obecnie to jest niezależny kraj. Ja miałem okazję tam być i widzieć ten kanał jeszcze za czasów Związku Radzieckiego, kiedy to był jeden teren. Kanał Karakumski zbudowano w latach 1945-1988, a więc długo go budowano. I ten kanał zabiera wody z rzeki Amudarji i poprzez bardzo długi przebieg 1445 kilometrów, ponad 1000 kilometrów, prawie półtora, nawadnia pustynię Karakum i ta woda właśnie, która tam płynęła rzeką Amudarja, jest w tej chwili kierowana na pustynię i tam są ogromne pola bawełny dzięki temu kanałowi, a kanał sam jest też ogromnie majowniczy. Natomiast problem polega na tym, że kanał Karakumski ukradł wodę rzeki Amudarji i wobec tego jezioro Aralskie,

do którego Amudaria i jej bliźniacza rzeka Syrdaria dopływały, zaczyna wysychać. Wobec tego mamy piękną budowę hydrologiczną, natomiast niestety katastrofę ekologiczną związaną z jeziorem Alarskim. Ale zobaczyć to warto.

0: 20 minut po 9:00, Smok, historia Bruseli i Randy Edelman, a ja o tej porze mam dla was ważne wieści dla naszego zdrowia. Czy nasze jelita pomagają nam zapamiętywać? Naukowcy z Uniwersytetu Południowej Kalifornii odkryli, że podczas jedzenia wartościowego kalorycznego pokarmu jelita wysyłają do mózgu sygnał przez tak zwany nerw błędny, ładnie brzmi, prawda? W odpowiedzi hipokamp, czyli centrum pamięci, zwiększa produkcję acetylocholiny, substancji niezbędnej do tworzenia wspomnień. Badania na szczurach pokazały, że mózg reagował nie na sam słodki smak, ale na rzeczywistą wartość odżywczą jedzenia. Co ciekawe, choć tłuste i słodkie produkty początkowo pobudzały procesy pamięciowe, ich długotrwałe spożywanie prowadziło do osłabienia komunikacji między jelitami a mózgiem i do pogorszenia pamięci. Badacze przypuszczają, że podobny mechanizm może działać także u nas, u ludzi. I to jest kolejny dowód na to, że powiedzenie jesteś tym, co jesz, może dotyczyć nie tylko naszego ciała, ale może w jakiś sposób dotyczyć naszej pamięci.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Smaki i smaczki.

0: Rossini, Wilhelm Tell i uwertura właśnie do Wilhelma Tella. 9:27, za chwilę najnowsze wieści pogodowe, a po nich bardzo przyjemne spotkania muzyczne z nową kompozycją Michaela Giacchino, a potem będzie jeszcze m.in. Bill Withers.
1: Reklama.
2: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
3: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
4: Bierzemy.
2: Buen provecho.
4: A to co?
3: No, owoce, ale morza.
5: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
6: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
7: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
8: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
9: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
12: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu produkty Foxy, papier toaletowy trójwarstwowy jedwab 10 rolek i ręcznik papierowy trójwarstwowy Tornado jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 15,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
13: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
14: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
15: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Zambrowskie UHT 3,2%, 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 59 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło Ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
19: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
20: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
21: Po reklamie.
22: Prognoza pogody w RMF Classic.
0: Od 20 stopni w Gdańsku, przez 24 w stolicy, po 29 na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu. Burzowo jeszcze przed południem, może być miejscami właśnie w rejonie Suwałk i na Podlasiu. A poza tym słońce i tylko troszkę chmur. Dziś upalnie, naprawdę bardzo gorąco będzie, panie panowie. Największy upał między 14 a 16 i wtedy na Podkarpaciu. Możliwe nawet 38 stopni. 9:31 trwa wakacyjne śniadanie mistrzów, a w nim propozycja muzyczna zupełnie nowa z nowego Spidermana, Michaela Giacchino, kompozycja. Spiderman całkiem nowy dzień i całkiem nowy utwór w naszej liście.

0: Obiecany Bill Withers, 9:38.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
0: A na tej mapie już jutro po południu Lublin. To jest miejsce, które nam zaproponowaliście w swoich zgłoszeniach i dlatego tam się właśnie wybieramy. Filmowcy po prostu Lublin. Lubią Lublinem, grają. Często Lublin gra też jakieś inne miejsce, jakieś inne miasto. Udaje w kinie inne miasta po prostu Lublin. Dzięki zachowanej zabudowie, bardzo unikalnej, jego ulice wielokrotnie zamieniały się w plan filmów historycznych, a niekiedy nawet występowały w roli Warszawy sprzed lat. I pewnie o to między innymi Katarzyna Chnat będzie pytać swoich gości, rozmawiać z nimi o filmowym, serialowym życiu Lublina w terenowym studio naszym, które stanie jutro na Placu Litewskim. Tam też spotkacie naszą przesympatyczną ekipę. Będzie Jadzia Michalik, będzie Zuza Majeran, będą leżaki, będą niespodzianki, będą wyjątkowi goście. Mógłbym tak długo wymieniać, ale po co, skoro przecież tam się już z nimi spotkacie. Szczegóły filmowej mapy Polski RMF Classic znajdziecie na rmfclassic.pl. Na kolejne wasze propozycje miejsc na tej liście ważnych, które powinny się tam pojawić, miejsc, które powinniśmy odwiedzić z radiem, czekamy. Szczegóły także na stronie.
1: Malownicze scenarie, w których powstało wielkie kino. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.

0: Przebłysk geniuszu, muzyka Aaron Zygman. To dźwiękowo za nami, a teraz szelest gazet, Przemek Semczuk i historie sprzed lat, ciekawostek ukrytych w doniesieniach prasowych szuka dla nas Przemek pod datą 4 sierpnia.
1: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.
2: W sierpniu 1966 roku Ekspres informuje, że w śródmieściu stolicy powstaje aż 19 wieżowców. Do końca 1966 roku ma zostać oddany budynek przy rogu Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej. Na ukończeniu są 3 15-piętrowe bloki na Grzybowie. Ruszyły prace na osiedlu za Żelazną Bramą i Emilia. Wysokościowce buduje się też na Marszałkowskiej pomiędzy Śliską a Sienną i na Marchlewskiego. Nadmierna prędkość była najczęstszą przyczyną wypadków drogowych, o czym 4 sierpnia 1966 roku informował Ekspres Wieczorny. Zastanawiano się nawet nad zmianami w kodeksie drogowym, bowiem ograniczeniu podlegała tylko prędkość w mieście. Poza miastem kierowcy mogli jechać z szybkością bezpieczną, czyli pozwalającą na panowanie nad pojazdem. Nikt jednak nie miał pojęcia, ile wynosi bezpieczna szybkość, a specjaliści uważali, że wpływ na nią ma jakość dróg i stan techniczny samochodów. Co prawda zagraniczne wozy, których było jak na lekarstwo, mogły z łatwością mknąć 120 km na godzinę, jednak dla poczciwych Warszaw i syrenek na drodze pełnej furmanek, rowerów i pieszych było to zbyt wiele. Zajrzyjmy jeszcze do kroniki kryminalnej. Skończyło się gosposi życie na cały regulator, zawiadamia 4 sierpnia 1976 roku Ekspres Wieczorny. 21-letnia Małgorzata W. opuściła rodzinną wieś, by spróbować sił w wielkim mieście. Z ujmującą powierzchownością i dobrze gotując, szybko znalazła pracę jako gosposia. Bynajmniej nie miała zamiaru się męczyć i już po tygodniu opuściła chlebodawców wraz z ich garderobą, kosztownościami i dzieckiem. Dziecko pozostawiła na klatce schodowej na Pradze, a sama ruszyła w Polskę pracować jako gosposia. Po roku wróciła do stolicy, a po kolejnym porzuceniu pracodawców całkiem przypadkiem została zatrzymana podczas awantury w parku. Na uwagę prokuratora, że przecież z pracy gosposi mogła dobrze żyć, odpowiedziała: ja do takiego życia nie mam cierpliwości. Lubię żyć na cały regulator. 4 sierpnia 1986 roku Ekspres pisał o nowej ofercie budownictwa, czyli willi z blachy. Legionowski Biztyp proponował prefabrykaty do samodzielnego montażu, które Kowalski wraz ze szwagrem mogli poskładać w zaledwie miesiąc. Całkowity koszt budowy 110-metrowego domu wraz z fundamentem i instalacjami to 5,5 miliona złotych. Był tylko jeden problem. Biztyp pochwalił się prototypem, bo z powodu braku blachy seryjnej produkcji nie planowano.
1: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.

0: dla tych, co w pracy i nie tylko dla tych. Italian Job, włoska robota, Quincy Jones. 3 minuty brakuje do godziny 10:00. Wtedy kolejne spotkanie z faktami RMF Classic, a Marlena Chudzio już teraz je dla nas przygotowuje, co w faktach zdrać.
1: W nich m.in. nowe informacje o dronie znalezionym na polu w Głupiance na Mazowszu.
2: Reklama. Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
6: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
7: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienia. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. How good is that?
10: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowid.
13: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
14: O, mechanik idzie.
15: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
16: Mbank nie da Ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni Ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, Ty jedną kartę. Mbank.
17: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
18: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
19: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
12: Zdrowid.
2: Po reklamie.
0: 10:00, czas faktów w RMF Classic. RMF Classic Warszawa ma je dla nas Marlena Chudzio.
1: Dron znaleziony na polu w Głupiance na Mazowszu nie jest maszyną wojskową. Jak dowiedział się nasz reporter, takie są wstępne ustalenia służb. Na szczątki maszyny przedwczoraj natrafił rolnik. O incydencie powiadomiono służby. To prawdopodobnie cywilny dron, nad którym kontrolę stracił operator. Ma cylindryczny kształt, około 50 cm długości. Urządzenie ma elementy sterów oraz oderwane śmigło. Na miejsce wezwano policjantów. Teren zabezpieczali strażacy. W pierwszej kolejności zbadano to znalezisko pod kątem zagrożenia pirotechnicznego. Nie stwierdzono, by takie zagrożenie stwarzał. Trwają prace, trwają analizy, pracujemy. Minister finansów Andrzej Domański nie potrafił w porannej rozmowie w RMF FM odpowiedzieć w szczegółach o pracach związanych ze zmianą systemu podatkowego oraz zwiększeniem kwoty wolnej od podatku. To, jak przypomniał ministrowi Tomasz Terlikowski, jedna z przedwyborczych obietnic Koalicji Obywatelskiej i pierwsza z propozycji zapowiedzianych w exposé przez Donalda Tuska.
20: A kwota wolna od podatku wzrośnie? To jest obietnica, którą składał premier Donald Tusk jeszcze przed wyborami. Wzrośnie ta kwota?
21: I tutaj też mogę tylko potwierdzić, że trwają analizy też związane z ustawą budżetową na rok 2027.
20: Panie ministrze, czyli nic pan nie może powiedzieć? Mówi pan, trwają prace, ale przed chwilą tak pan jest. Powiedział, ciągle trwają prace.
21: Mamy harmonogram prac nad budżetem.
20: Słuchaczy interesuje, zapłacimy mniej?
21: Tak jak powiedziałem, chcę, aby Chciałbym, aby podatnicy, którzy w tej chwili wpadają w drugi próg, w przyszłym roku zapłacili niższe podatki.
20: Panie ministrze, chcieć to móc, mówi stare polskie
21: przysłowie. Wszystko robimy, aby tak było.
1: Cała rozmowa jest na rmf24.pl. Fala ekstremalnych upałów przetacza się przez nasz kontynent. Susza i wysoka temperatura powodują coraz trudniejszą sytuację energetyczną. Niski poziom wody w Dunaju sprawił, że rumuńskie władze wyłączyły jeden z dwóch reaktorów elektrowni jądrowej w Cernawodzie. Rumuńska armia wznowiła kontrolowane detonacje na rzece, by doprowadzić więcej wody do tej siłowni. Jak mówił w radiu RMF24 Jakub Wiech, ekspert do spraw energetyki, Europie grozi wizja blackoutu.
12: Mamy tutaj do czynienia z czymś, co powoli nabiera rozmiarów kryzysu energetycznego. To jest coś, co może prowadzić do załamania się tych systemów. Jeżeli nie znajdą się moce, które będą w stanie wejść w miejsce tych wygaszanych jednostek, czy to jądrowych, czy wodnych, no to faktycznie blackout może się pojawić.
1: Afrykańskie upały szykują się także w Polsce. To ostatnia szansa, by spędzić wakacje z wojskiem. Trwają zapisy na szkolenie, które ruszy od 17 sierpnia. Wojskowe Centrum Rekrutacji w Ciechanowie zaprasza chętnych.
14: Wakacje z wojskiem, trzecia edycja, jest to nic innego jak dobrowolna zasadnicza służba wojskowa w czasie wakacyjnym skierowana dla młodzieży szkolnej i studentów. Ostatni termin, który nam został teraz od 17 sierpnia do 12 września. Można zapisać się, można składać wnioski, przychodzić. Zapraszamy do Wojskowego Centrum Rekrutacji. Przyjmujemy chętnych.
1: Mówił RMF Max podpułkownik Paweł Uchroński, szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Ciechanowie. Szkolenie trwa 28 dni i zakończy się uroczystą przysięgą wojskową. Uczestnik otrzymuje wynagrodzenie.
0: Ja chętnie przyjmę od ciebie, Marlena, kolejny pakiet 211. Mam nadzieję, że jesteśmy umówieni.
1: Obecna melduje, że będzie.
0: A teraz wieści pogodowe. Na pewno dziś między 12 a 17 lepiej bez potrzeby nie wychodzić na słońce. Grzało będzie ono solidnie, naprawdę mocno, w zasadzie w całym kraju, poza Mazurami i Pomorzem, bo tam może być trochę chłodniej. To trochę chłodniej, to oznacza temperaturę między na poziomie 27-29 stopni. Na południowym wschodzie żar z nieba lał się, będzie do 38 stopni. Spodziewamy się takiej temperatury między innymi w rejonie Rzeszowa. 4 po 10 tymczasem za 6 dni. Czyli za dni parę. W poniedziałek w Krakowie rozpocznie się kolejna odsłona BNP Paribas Green Film Festiwalu, a na nim spotkania z twórcami filmów, z ludźmi, którym los Ziemi nie jest obojętny, jest dla nich ważny. Ważne dyskusje, poruszające dokumenty i co ważne, dużo dobrej energii. To przed nami. A czy wszystko już gotowe, zapięte na ostatni guzik? To o tym za chwil parę opowie nam Grzegorz Dukielski, pomysłodawca i szef tego wydarzenia.
22: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Chłodne spojrzenie na upały.
0: To pod to słońce przekornia sole mio.

0: Bartosza Hajdeckiego muzyka do czasu honoru. Na tymczasem już 10:11.
1: Gość wakacyjnego śniadania mistrzów.
0: No i tak to się przydarza w wakacyjnym śniadaniu mistrzów, że kiedy zbliża się sierpień, to zbliża się kolejna odsłona BNP Paribas Green Film Festiwalu i wtedy w studio pojawia się jego pomysłodawca, organizator i szef Grzegorz Dukielski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
0: Jak ty masz na to wszystko jeszcze siłę z edycji na edycję? To się tak zbiera miesiącami i potem kumuluje i potem ta energia wychodzi w sierpniu?
2: Słuchaj, jak się robi to, co lubi, to wiesz,
0: to
2: jest pasja, to można pracować i robi się to z przyjemnością. I wtedy energii przybywa.
0: Także. Program festiwalu już jest, naprawdę to jest program wielotorowy, różnymi ścieżkami zaproponujemy Państwu podróże. Bo to, co mnie ciekawi, to oprócz oczywiście selekcji i konkursu głównego, to są spotkania z tymi, którzy opowiadają nam z różnych perspektyw o tym, co w ogóle w narracji festiwalu jest ważne, czyli takie naukowe stand-upy.
2: Tak. Znaczy, żeby zacząć od tego, od samej idei, to ten festiwal jest, to nie jest tylko konkurs filmowy, tak? To jest właśnie ten festiwal, to jest spotkanie na łonie natury, w pięknej okolicy pod Wawelem, gdzie oglądamy filmy, bo filmy przemawiają bardzo do wyobraźni, ale też one wszystkiego nie wyjaśniają. Złożoność problemów ekologicznych jest bardzo duża, to jest chemia, fizyka atmosfery, różne takie złożone problemy, więc my tego do końca nie jesteśmy w stanie zrozumieć, dlatego zapraszamy też naukowców, którzy w przystępny sposób dojaśniają nam tą rzeczywistość, wyjaśniają dlaczego właśnie, jak, na czym polega wylesianie, jakie są jego przyczyny, skąd się biorą zmiany klimatu, co możemy my zrobić, żeby nie przykładać ręki do tych zmian klimatu, tylko wręcz przeciwnie, żeby im przeciwdziałać, tak? Bo często chcemy robić dobrze, ale nie wiemy jak i nie mamy po prostu tym do końca, tak, nie robimy tego efektywnie.
0: Ale też co ciekawe, nie tylko takie postacie jak Jakub Wiech, który zresztą w Faktach przed chwilą się pojawił, specjalista od energetyki, autor podcastu Elektryfikacja, ale na przykład gwiazdy sportu, bo Krzysztof Ignaczek na inaugurację też będzie miał swój stand-up.
2: Tak, Krzysiek jest naszym ambasadorem, wspiera nasz festiwal od pierwszej edycji. No i co? On jest sportowcem, ekspertem od zwyciężania, więc zapytamy go, jak przezwyciężać kryzysy, które przeżywał na parkiecie i jak przezwyciężyć ten kryzys planetarny, klimatyczny. Czy da się to przełożyć?
0: A na inaugurację bardzo ważny dokument, no chyba zaprzyjaźniony już twórczyni z festiwalem Ewart, Do ostatniego tchu. Oddechu.
2: Tak. Ewa jest naszą wielką przyjaciółką. W tym roku nakręciła film. To jest jakby sequel już kolejny, czy jakby to jest wcześniej nagrała film, nakręciła film Do ostatniej kropli, mówiąc o problemie wody. Teraz na tapetę bierzemy powietrze i powietrze jest naszym tematem przewodnim dzisiejszego festiwalu, tegorocznego festiwalu. Powietrze jest bardzo istotne, bo my 20 tysięcy razy oddychamy w ciągu dnia. Robimy to bezwzględnie, oddychają tym zarówno kobiety, jak i mężczyźni, dorośli, dzieci, zwolennicy jednej partii, drugiej, tak? Powietrze nie ma takich barw, tak? Więc i to jest problem jakby uniwersalny i jest to wielki dar, że możemy oddychać czystym powietrzem, nie zawsze jest.
0: Kino We Love Cinema, spotkania na Bulwarze Czerwieńskim z naukowcami, z twórcami kina, z tymi, dla których życie naszej planety jest ważne i którzy wiedzą albo zastanawiają się nad tym, jak zmieniać ją, to życie, by szło ono w dobrym kierunku, w dobrą stronę. O tym na pewno dyskusji na BNP Paribas Green Film Festiwalu nie zabraknie. My do naszej rozmowy wrócimy jeszcze dzisiaj w wakacyjnym śniadaniu mistrzów za kilka chwil, bo festiwal ma także ofertę dla młodych widzów i najmłodszych, i najnajów też.
1: Gość wakacyjnego śniadania mistrzów.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Nie byłaby kręcona jakaś kultowa produkcja, dlatego przez całe lato szukamy miejscowości z filmową przeszłością, a wy nam w tym pomagacie.
2: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
1: Ruszamy do Lublina, gdzie powstały filmy Sami Swoi, Początek, Znachor, Kronika Wypadków Miłosnych czy Ogniem i Mieczem.
3: Relacja z kolejnego przystanku naszej trasy już jutro po 16 w RMF Classic.
1: Jadwiga Polus, do usłyszenia.
4: Reklama.
5: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
6: Volkswagen.
7: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: Castorama!
11: Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
12: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo już od środy Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa od 5 do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
14: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
15: Zdrowit.
16: Po reklamie.

Rozbudowana kompozycja w kąciku klasyki dzisiaj. Franz von Suppe i uwertura z lekkiej kawalerii. To nam się należy, a potem klasyka muzyki pop w romantycznym wydaniu. Pojawi się Elvis Presley. Wcześniej zerkniemy do pogody.

0: Prognoza pogody w RMF Classic.
1: Kiedy nam się ochłodzi, najprawdopodobniej dopiero w piątek, wtedy od 20 do 26 stopni może trochę deszcz się pojawić i popadać. Dziś tych stopni sporo, do 38. Największy upał ma być na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu, na Dolnym Śląsku 36 stopni, w centrum 33-34. Chłodniej jedynie dzisiaj nad morzem i na Mazurach, teraz od 21 do 32 stopni już.

0: taki jak jaja kur z wolnego wybiegu marki Kurka Wolna, drugie opakowanie 60% taniej. Oraz mleko UHT wypasione 3,2%, aż 58% taniej. Tylko 1,85 zł za litr. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,48. Oferta do 5 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPos. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienia. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazje w apce InPos. How good is that?
5: Po reklamie.

0: Piękne dźwięki z Final Fantasy, pomyślelibyście? Pięknie będzie. Ważne spotkania będą już od poniedziałku w Krakowie na kolejnej edycji Green Festivalu.
1: Gość wakacyjnego śniadania mistrzów.
0: Z nami cały czas Grzegorz Dukielski, który opowiada i przybliża nam to, co czeka nas za dni kilka na BNP Paribas Green Film Festival w Krakowie, tuż u stóp tak naprawdę Wawelskiego Wzgórza. Obiecałem, że opowiemy wam trochę o tym, że to festiwal nie tylko dla dużych, ale także dla dzieci, najnajów i po prostu młodych widzów. Ja w ogóle mam wrażenie, Grześku, że wśród młodych ludzi ta idea życia pro-eko na wielu poziomach jest coraz ważniejsza, staje się ich codziennością i to także widać między innymi przez tematy, którymi się zajmują w szkole, a co za tym idzie, też przez to, co oglądają i czym się zajmują, a wy takie filmy pokazujecie, ciekawe.
2: Tak, zgodziłbym się z tym, że młodzi mają czasami większą wiedzę nawet niż dorośli i później kończąc tą szkołę trochę tą wiedzę gubimy. Widzimy to na takim projekcie Akademia Klimatu, który również organizujemy w ciągu roku szkolnego, że naprawdę młodzież ma, młodzież jest przyzwyczajona do przyjmowania nauki. Nie jest tylko, nie czyta tylko internetu, ale też uczy się, więc jest trochę tak. Natomiast my chcemy faktycznie mieć zawsze też ofertę dla najmłodszych widzów. I od kilku lat mamy kino dla dzieci, więc codziennie o 18.30 są filmy dla tych najmłodszych widzów. Ozzy, Głos deszczowego lasu, mamy film Jerzegi Przyjaciele, Fantastyczny Angelo, Lorax, bardzo ciekawy film, Katak, Podwodna przygoda i codziennie jeszcze mamy Dzikiego robota.
0: Takie filmy, które wszyscy znają, lubią i kochają. Lorax, Dziki Robot, fantastyczne historie.
2: Tak, więc mamy dla nich ofertę, ale tak samo mamy bardzo ciekawe stoiska dla najmłodszych z warsztatami, które będzie prowadzili nasi partnerzy, Impost, Decathlon, Olejomaty, więc najmłodsi zawsze mają u nas wiele rzeczy ciekawych atrakcji mają, z których mogą skorzystać, także serdecznie zapraszamy właśnie przyjść z całą rodziną, bo można z młodszymi posiedzieć w tym kinie, a samemu sobie obejrzeć film dla dorosłych.
0: To teraz jeszcze ważna informacja dla kinomaniaków. Konkursy są, nagrody są, selekcja była, będzie co oglądać.
2: Tak, słuchajcie, mamy 58 filmów w konkursie głównym, oprócz tego mamy pokazy specjalne. Kategorie to są fabuły, krótkie i długometrażowe, podobnie w dokumenty. Słuchajcie, z takich pozycji Naturalna dzikość serca, norweski film, bardzo fajny, Transamazonia, to też jest film fabularny. Mamy Dmuchawce, Dandelion's Odyssey, świetna animacja, która w tym roku była w kinach, a z dokumentów wspomniany wcześniej film Ewald do ostatniego oddechu, ale mamy też, który mówi o tematyce powietrza, ale mamy też bardzo ciekawy film Czarna woda o powodziach w Bangladeszu. Doskonały dokument Natalii Koniarz-Silver, pokazujący skąd my bierzemy te takie na przykład srebro, ale też pierwiastki rzadkie, jak wygląda to wydobycie, otwierający oczy, bardzo emocjonalny film. No i cóż, i codziennie mamy zawsze coś, każdy temat w ogóle, mamy zwyczaj, że jakby grupujemy seanse i tak samo prelekcje ekspertów, jakieś tematy. Pierwszego dnia tematem przewodnim jest powietrze na sprzedaż, potem mamy cyrkularna przyszłość. Trzeciego dnia mówimy o ukrytym koszcie postępu, więc pokazujemy właśnie skąd bierzemy te nasze wszystkie pierwiastki naszych telefonów, samochodów i tak dalej. Mamy dzień o migracjach klimatycznych, ucieczka przed klimatem. Też mam doskonały film Radio Dadaab. W piątek mamy taki temat przewodni Patrz w górę. Tak? Będzie tego dnia z nami Kamil Wyszkowski, dr Tomasz Rożek. Będziemy mieć prelekcję o tym.
0: I tu muszę cię powstrzymać, nie zdradzaj wszystkiego, gdyż wszystko znajdziecie państwo w sieci, w internecie. Papierowych programów nie dostaniecie, gdyż jest to również zrównoważony festiwal, także zerkajcie na media społecznościowe Green Film Festiwalu. My tam także oczywiście będziemy w poniedziałek. Naszą gościnią będzie Ewa Ewart w śniadaniu mistrzów wakacyjnym, a dzisiaj z nami Grzegorz Dukielski. 9. BNP Paribas Green Film Festival od poniedziałku przyszłego do niedzieli oczywiście w Krakowie u stóp Wzgórza Wawelskiego. Grześku, bardzo dziękuję za spotkanie.
2: Dziękuję i serdecznie zapraszam w poniedziałek.
1: Gość wakacyjnego śniadania mistrzów.

0: Reklama.
1: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
4: 7-11 sierpnia. Stadnina koni Janów Podlaski. Najpiękniejsze konie arabskie polskiej hodowli. Słynna aukcja Pride of Poland oraz regionalna kuchnia. Zapraszają stadninę z Janowa, Michałowa i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
5: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
6: Szeroki wybór, pełny smak?
7: Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
9: RMF Classic, minęła 11. Czas na najważniejsze fakty. Fakty przygotowała i przedstawi Marlena Chudzia.
10: W połowie września Narodowy Fundusz Zdrowia ma podać wyniki kontroli w warszawskim Szpitalu Południowym. Wyjaśniamy, i jest szereg nieprawidłowości, do których mogło dochodzić w tej lecznicy. Między innymi chodzi o przyjmowanie wybranych pacjentów poza procedurą i poza kolejką. Koordynatorem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w tej placówce był lekarz bez specjalizacji, były radny Koalicji Obywatelskiej, który w ubiegłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Najprawdopodobniej jutro stołeczny ratusz zaprezentuje wyniki swojego audytu w Szpitalu Południowym. Postępowanie prowadzi też prokuratura.
11: Śledzimy fakty.
10: Wara rządzącym od prerogatyw prezydenta, tak rzecznik Karola Nawrockiego Rafał Leśkiewicz skomentował decyzję prezydenta o ostatnich ułaskawieniach. Jedną z osób, które otrzymały prawo łaski, jest Piotr Staruch-Staruchowicz, jeden z najbardziej rozpoznawalnych kibiców Legii Warszawa. Prezydent nie musi się z niczego tłumaczyć, mówi minister Rafał Leśkiewicz. Karol Nawrocki korzysta z praw zapisanych w Konstytucji.
12: Trudno czynić zarzut panu prezydentowi z tego, że podejmuje decyzję w oparciu o przepisy polskiej Konstytucji. Ma do tego prawo i wara rządzącym od prerogatyw pana prezydenta. To jest demokratyczny porządek prawny.
10: Kancelaria prezydenta jednocześnie nie ujawnia nazwiska osoby, która została ułaskawiona. Informuje jedynie, że miała ona sądowy zakaz wstępu na imprezy masowe, czyli mówiąc najprościej, była objęta tak zwanym zakazem stadionowym. O tym, że chodzi o kibica Legii Piotra Staruchowicza, poinformował jego adwokat w mediach społecznościowych. W ciągu miesiąca wybrany ma zostać nowy prezes spółki CPK, która odpowiada za budowę portu Polska, największego lotniska w kraju, dowiedział się nasz dziennikarz Michał Dobrołowicz.
13: Były prezes i jeden z członków zarządu spółki zostali odwołani przed weekendem. Uzasadniano to wtedy tym, że potrzebne są osoby, tu cytat, z doświadczeniem budowlanym. Wczesną jesienią ma rozpocząć się przygotowanie, utwardzanie gruntów. Wcześniej spółka CPK musi jeszcze pozyskać, jak ustaliłem, 37 niezbędnych działek. Kilka rodzin wciąż nie chce się wyprowadzić, jednak większość już została wywłaszczona. To potwierdzają mieszkańcy okolic Baranowa.
14: Tam już na tych wsi, co miały do tego, to już nie został nikt. Nawet straże pokasowane są.
13: Straż pożarna?
14: Tak.
15: Ten domek, co tam taki jeszcze stoi, zamieszkały, to też już jest sprzedany. Zostaliśmy tu my.
14: Po tych drogach, co są za tego, nie wolno jest jeździć.
13: Równolegle rząd opublikował właśnie projekt nowych przepisów związanych z lotniskiem. Jest w nich plan budowy nowej drogi krajowej, alternatywnej dla zakorkowanej autostrady A2 z Warszawy do nowego lotniska.
10: W Suwałkach, rodzinnym mieście Andrzeja Wajdy, trwają przygotowania do festiwalu Wajda na nowo. Łukasz Maciejewski, dyrektor programowy, zaprosił m.in. Janusza Gajosa, Annę Joannę Seniuk, Roberta Więckiewicza i Magdalenę Zawadzką.
0: W roku Wajdy postaraliśmy się, żeby charakter naszego festiwalu miał szczególnie bogaty przebieg, żeby pojawili się na nim naprawdę wyjątkowi, wybitni goście.
10: Będą pokazy filmów i spektakli oraz koncerty między 20 a 23 sierpnia.

Wtorek pogodny, zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane, choć miejscami wzrastające do dużego. Na zachodzie, w Beskidach Zachodnich i Tatrach możliwe przelotne opady deszczu i burze. A temperatura? Maksymalnie 27 stopni na północy, około 34 stopni w centrum i 37 na południowym wschodzie. 4 minuty po 11:00. Zapraszam pod parasol RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa nas prowadzi i już niebawem między innymi Ojciec Chrzestny, muzyka z filmu Bandyta, muzyka Michała Lorenca, a teraz taniec Łabędzi z Jeziora Łabędziego Piotra Czajkowskiego, filharmonicy wiedeńscy i James Levine.

0: 9 minut po 11, a ja zapraszam do RMF Classic.
1: Filmowa mapa Polski. Zapraszamy do miejsc znanych z filmów i seriali.
0: Polska, nasza piękna, to niemal w całości jeden wielki plan filmowy i to nie tylko dla rodzimych twórców. Z polskich lokacji filmowych korzystają też chętnie twórcy z Hollywood, chociażby Steven Spielberg. A miejsca, miejscowości z filmową historią odwiedzamy w te wakacje osobiście, rozstawiając tam nasze mobilne studio RMF Classic, jutro Lublin, ale idąc też konkursową ścieżką dźwiękową. Filmowa mapa Polski w wersji konkursowej to od poniedziałku do piątku wyprawa do codziennie innego miejsca z filmową czy serialową przeszłością, a miejsce to ukryte w podpowiedziach. Kto dziś rusza z nami, a gdzie, to okaże się wkrótce. Ciąg dalszy nastąpi, wkrótce pierwszy trop i podplową przeszłością, a miejsce to ukryte w podpowiedziach. Kto dziś rusza z nami, a gdzie, to okaże się wkrótce. Ciąg dalszy nastąpi.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kulturalnych niełatwo się odnaleźć, ale spokojnie, pomożemy Wam.
2: Kierunek lato.
1: Przez całe wakacje będziemy rozdawać Wam bilety na koncerty. Znajdziecie nas na festiwalach, wystawach i premierach. Wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Kto wie, może zajrzymy też do Waszego miasta. No to jedziemy.
2: Kierunek lato. Wakacyjny magazyn RMF Classic.
3: Już dziś po 15:00.
4: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny Luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Golda Netto Plastry jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
8: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
9: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
10: Szeroki wybór, pełny smak?
11: Tak.
10: Sięgnij po Alesto. Już dziś. Orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto. Żyj ze smakiem.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Po reklamie.

0: To fragment 8 symfonii Antonina Dworzeka, orkiestra Clevelandzka, którą prowadził Krzysztof von Donani. Za 28 minut 12. Kto rusza z nami w drogę?
1: Filmowa mapa Polski. Wakacyjna zabawa w RMF Classic.
0: Zbieramy siły i ekipę i dziś ruszamy na zamek celem zdobycia go w finale. Finale zabawy o 14.30. Miejsce to zamek konkretnie należy rozszyfrować i wpisać tę filmową lokację w formularz na naszej stronie rmfclassic.pl. Zmierzyć się z zadaniem kreatywnym numer 2, o tym za chwilę. No i powalczyć o finał, w którym są następujące nagrody. Filmowo-serialowe przewodniki po Europie, mają one propozycje ponad 100 wycieczek śladami ulubionych bohaterów, a także prezenty niespodzianki od RMF Classic, klasikowe upominki, taki pakiet, który nazwałam sobie od plażowego ręcznika do pracowego notatnika. Wszystko, co praktyczne, fajne i z logo RMF Classic tam znajdziecie. No i teraz ten zamek. Jurajska warownia położona na wygasłym stożku wulkanicznym. Zamek, który w latach swej świetności i wyglądem, i znaczeniem konkurował z samym królewskim Wawelem. O takie miejsce dziś pytamy w naszej zabawie Filmowa Mapa Polski. Dodam jeszcze trochę filmowo, trochę tajemniczo, że ponad 50 lat temu nad tym zamkiem zawisły czarne chmury. Czarne chmury. Tu kryje się podpowiedź. Zatem, gdzie dziś ruszamy? Kto już wie albo się domyśla i chce spróbować, proszę wpisywać tę lokację filmową w nasz formularz, a jeśli nie, to kolejne podpowiedzi pojawią się już niebawem. Czarne chmury. Proszę zwrócić na to uwagę. A teraz będzie purpurowy deszcz. Prince.

Akademia Policyjna na baczność na ścieżce dźwiękowej RMF Classic. Temat tytułowy za 19 minut 12, a na ścieżce dźwiękowej i duża ryba, muzyka, którą napisał Danny Elfman i muzyka z serialu Biuro. Teraz piosenka, którą śpiewa Dido i która znalazła się na ścieżce dźwiękowej serialu Niewybrani.

RMF Classic za 10 minut 12, a na ścieżce dźwiękowej filmowo-klasyczne Zwierzyniec. Duża ryba, muzyka z filmu zabrzmiała przed chwilą, napisał ją Danny Elfman, a teraz Łabędź z Karnawału Zwierząt. Autorem tej kompozycji jest Camille Saint-Saëns.

0: Reklama.
1: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?
5: Góra w

0: bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
4: Ty plus chrupiąca przekąska równa się świeża promka w Carrefourze. Polska papryka czerwona 61% taniej, 4,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 5 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
5: Po reklamie.

0: RMF Classic w samo południe i najważniejsze fakty, które przygotowała Marlena Chudzio.
1: Kilkaset uwag wpłynęło do Ministerstwa Zdrowia w ramach konsultacji nowych przepisów, które mają wyeliminować nieprawidłowości w polskich szpitalach. Chodzi m.in. o górne limity zarobków i czasu pracy lekarzy. Szefowie małych szpitali pytają, jak po wprowadzeniu ograniczeń zmieni się długość kolejek do lekarzy. Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych proponuje, by najpierw złagodzić problem braku kadr medycznych, przede wszystkim internistów, chirurgów, pediatrów i ortopedów. To potwierdza Grzegorz Kubalski ze Związku Powiatowych. Polskich.
2: Sytuacja w większości szpitali powiatowych jest bardzo zła. Obecnie toniemy i w przyszłości po tych zmianach zaczniemy tonąć trochę bardziej, ale jednak tonąć. W związku z czym zmiany, które będą wprowadzone, powinny umożliwić ustabilizowanie sytuacji, a nie jej dalsze pogorszenie.
1: Przedstawiciele powiatów proponują, by reformę wdrażać etapowo i rozłożyć ją na kilka lat. Ministerstwo Zdrowia chce, by główne zmiany weszły w życie od stycznia. Nowe przepisy po wakacjach mają trafić do Sejmu. Miodowe pułapki to nowy sposób rosyjskich specsłużb na zabijanie ukraińskich żołnierzy. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy poinformowała, że od początku roku udało się jej zapobiec ponad 50 zamachom, które zorganizowano z wykorzystaniem portali randkowych. Podstawione osoby, podając się za kobiety, kontaktują się w sieci z ukraińskimi żołnierzami, proponują im spotkania i zapraszają we wskazane miejsca, mówi Artem Dechtarenko z SBU. Najczęściej w celu wyeliminowania ukraińskich żołnierzy terroryści stosują domowej roboty bomby, które podkładają w miejscu zaplanowanego zamachu. Wykorzystują też truciznę. Dochodziło do ataków z użyciem ostrego narzędzia. Na przykład w Zaporożu agentka zwabiła ostatnio żołnierza w miejsce, w którym czekał na niego zamaskowany napastnik z nożem, zadając mu kilka ran. Oboje sprawców zatrzymano, grozi im dożywocie. Powitanie siatkarzy już oficjalnie przełożone na jutro. Biało-czerwoni w okrojonym składzie powinni wylądować na lotnisku Chopina w Warszawie o 7:30 rano. Potem odbędzie się oficjalne powitanie złotych medalistów Ligi Narodów z udziałem fanów i mediów. Przypomnę, zmiana planów nastąpiła w związku z opóźnieniem samolotu do Pekinu. Biało-czerwoni nie zdążyli na przesiadkę i musieli przenocować w stolicy Chin. Afrykańskie upały w Polsce. Najgoręcej, bo nawet 38 stopni będzie dziś w południowo-wschodniej części kraju. Nic dziwnego, że każdy szuka ochłody. Od rana jest tłoczno na otwartej pływalni Wejherowskiej we Wrocławiu.
3: Fajnie się pływa i zaraz może pójdziemy z koleżanką na zjeżdżalnię.
4: To pokażcie mi, co potraficie. Jakiś nurek? Uwaga! Aż ja zostałam ochlapana. Poszły pod wodę.
5: Bardzo zimna woda, ale można się przyzwyczaić. Jak po 3 minutach rozgrzejecie się, to jest bardzo ciepło.
1: Usłyszała nasza reporterka Martyna Czerwińska. A co nas czeka w pogodzie? O tym na antenie RMF Classic już za chwilę.
0: Wysokie temperatury, nawet bardzo wysokie, a miejscami przelotne opady deszczu i burze, głównie na zachodzie, w Beskidach Zachodnich i Tatrach. Te opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. 27 stopni maksymalnie na północy, około 34, w centrum 37 na południowym wschodzie, nad morzem 22.
6: Lato brzmi pięknie w RMF Classic.
7: Ja cały czas słucham, już nie tylko pod prysznicem, Magda Cielecka.
8: Pozdrawiam, Ania Rusowicz.
9: Zapraszam do RMF Classic, Grzegorz Markowski, Perfekt.
10: RMF Classic, najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Reklama.
1: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Co się opłaca? Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. How good is that?
5: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
6: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
7: Weź Ibuprom Zatoki.
8: Ibuprom Zatoki?
7: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
8: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
9: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
10: Skąd ta pianek, kochanie?
9: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
11: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Woda źródlana Żywiec Zdrój 1,75 litra. Niegazowana lub mocny gaz. 1,99 zł za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Oraz wszystkie

0: 20% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Po reklamie.

0: Brzmi znajomo, przebój z repertuaru Madonny, ale w interpretacji pochodzącej z drugiego sezonu ścieżki dźwiękowej serialu Bridgertonowie. 12.30 RMF Classic, filmowa mapa Polski. Dziś jaśnie Państwa, drogich słuchaczy, na zamek prosimy.
1: Filmowa mapa Polski. Zapraszamy do miejsc znanych z filmów i seriali.
0: Dziś zamek, bliżej nieokreślony jeszcze, ukryty w podpowiedziach, to jest cel naszej konkursowej podróży. I tak, rozwinę wątek czarnych chmur, o których mówiłam, że jakieś 50 lat temu, ponad 50 lat temu zawisły nad tym zamkiem. Czarne chmury to serial, 8 odcinek, zatytułowany Wilcze Doły, i tutaj ruiny zamku wcielają się w twierdzę, ponurą twierdzę o tej samej nazwie. Jest to miejsce pełne dramatycznych zdarzeń, intryg i pościgów. A kilka lat później zamek ponownie pojawia się na ekranie, tym razem w serialu Rycerze i Rabusie, rok 1984. I to nie tak, że popadł w zapomnienie, bo współczesne produkcje też tam zaglądają, o tym może powiem wkrótce. Zasadnicze pytanie, jaki to zamek, gdzie się znajduje, czy już zlokalizowaliście to miejsce na naszej filmowej mapie Polski? Jeśli tak, to wpisujcie w formularz na naszej stronie rmfclassic.pl, a potem zmierzcie się z zadaniem kreatywnym, czyli w jakim filmie lub serialu mogłaby zagrać Twoja miejscowość, miejsce zamieszkania, czy bliżej nieokreślone miejsce, które znasz i które możemy zidentyfikować. Zaproponuj nakręcone już produkcje, a może napisz własny scenariusz do wskazanego miejsca. Zwyciężczyni bądź zwycięzca dzisiejszej edycji zabawy, czyli osoba, która właściwie zlokalizuje nasz konkursowy punkt, a także zaintryguje, zaciekawi nas opisem produkcji, która mogłaby się zdarzyć w wybranym miejscu, otrzymuje pakiet filmowo-serialowo-prezentowy, czyli filmowo-serialowe przewodniki po Europie, no i zestaw naszych klasikowych upominków.

0: Reklama.
1: Seniory, oj, le recomiendo los frutos del mar.
2: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
3: Bierzemy.
1: Buen provecho.
3: A to co?
2: No, owoce, ale morza.
4: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
5: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
6: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
7: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
8: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
9: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wisk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. Wisk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Stadnina koni Janów Podlaski. Najpiękniejsze konie arabskie polskiej hodowli. Słynna aukcja Pride of Poland oraz regionalna kuchnia. Zapraszają stadninę z Janowa, Michałowa i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
11: Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
14: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
15: Zdrowid.
16: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
0: Po reklamie.
17: RMF Classic. Dla wszystkich, którzy są w drodze na wakacje.

0: Za 11 minut 13 to jest RMF Classic, a lato z nami to m.in. zwiedzanie filmowej i serialowej Polski, czyli miejsc, w których kręcono filmy i seriale. Do tych miejsc udajemy się osobiście, prowadzimy też konkursową ścieżką dźwiękową od poniedziałku do piątku. Teraz zboczymy nieco z tej ścieżki, aby udać się do również filmowego miejsca, jakim jest Lubomierz, gdzie zrealizowano 15 produkcji filmowych, w tym kultową trylogię Sami swoi, Nie ma mocnych, Kochaj albo rzuć, w reżyserii Sylwestra Chęcińskiego i na podstawie scenariusza Andrzeja Mularczyka. Jutro w Lubomierzu rozpoczyna się 29. Ogólnopolski Festiwal Filmów Komediowych. O festiwalu, o miejscu opowie nam filmoznawczyni, szefowa jury festiwalu Beata Zaborek.
1: To jest po pierwsze piękna sceneria miasteczka, w którym padały równo 60 lat temu pierwsze klapsy na planie Samych swoich. Po drugie, niesamowita atmosfera, bo również komediowa, bardzo dużo pokazów i plenerowych na rynku miasta i w kinach, pokazów filmów i klasyki komediowej i filmów nowoczesnych, czyli współczesnych, takich, które biorą udział w konkursie. Filmów komediowych, co za tym idzie, atmosfera jest naprawdę gorąca i wspaniała. O wszystkich filmach już debatujemy, ale dopiero na festiwalu powiemy, który zwycięży i jaka będzie ta gradacja. Nie jest to łatwe, ponieważ w konkursie bierze udział 10 filmów, ale one są totalnie zróżnicowane i są takie, które są bardzo nowoczesne, co mi bardzo imponuje, że ta komedia się jakoś rozwija, Polska, ale są takie, które są też osadzone jakby na takiej kanwie klasycznej i one też są fajne.
0: Filmowy, festiwalowy Lubomierz poleca się do zwiedzania, oglądania od jutra do 9 sierpnia, tyle dni potrwa festiwal. A my ruszamy ścieżką dźwiękową. Kolejny trop na konkursowej filmowej mapie Polski pojawi się niebawem.

0: Reklama.
1: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
4: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
5: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
6: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
7: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
8: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
9: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
10: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Tak, wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
11: fresh. Panią, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost, utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
0: Po reklamie.
13: Minęła 13, RMF Classic, czas na najważniejsze fakty. Przy mikrofonie Marlena Chudzia.
14: Przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych i szef Rady do Spraw Współpracy z Ukrainą Paweł Kowal spotkał się w Kijowie z wiceszefową Kancelarii Prezydenta Wołodymyra Zełenskiego Iryną Wereszczuk. Tematem rozmów były ekshumacje oraz dialog historyczny między Polską a Ukrainą. Ekshumacje w kolejnych miejscach, współpraca naukowa historyków, otwarte wszystkie archiwa, a także współpraca gospodarcza, napisał polityk na Facebooku. Decyzja prezydenta w sprawie 3 ułaskawień jest szeroko komentowana przez polityków. Te osoby to Adam Borowski, były działacz opozycji demokratycznej w czasach PRL-u, Piotr Pytel, odsiadujący karę dożywocia za niepopełnione przestępstwo i Piotr Staruch-Staruchowicz, jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci środowiska kibiców Legii Warszawa. I to właśnie ta ostatnia osoba budzi najwięcej wątpliwości.
15: W kontekście kibica Legii Warszawa i w kontekście zakazu stadionowego, no z całym szacunkiem, ale wydaje mi się, że to jest poziom piaskownicy i uważam, że jako obywatele mamy prawo w taki sposób to oceniać.
14: Komentował dla RMF FM poseł Polski 2050 Łukasz Osmalak. Prezydencki minister Rafał Leśkiewicz przypomniał na konferencji prasowej, że kwestia ułaskawień to kompetencja szefa państwa. Polska może bezpowrotnie stracić zakład, którego nie da się już odbudować. Tak przekonują pracownicy krakowskiej firmy Metal Odlew S.A., którzy dziś protestowali przed zakładem. Przedsiębiorstwo może w najbliższych dniach ogłosić upadłość. W liście otwartym skierowanym do premiera pracownicy proszą o pomoc w utrzymaniu 129 miejsc pracy.
16: Te tereny Huty Sędzimira kiedyś Mital przejął od miasta i nam dzierżawił te hale. Od 94 dzierżawiliśmy te hale aż do 1 sierpnia.
17: Na chwilę obecną dostaliśmy ze strony zarządu informację o przestoju. W związku z tym, że umowa dzierżawy wygasła, media zostały wyłączone przez Mitala. No i spotykamy się tutaj od dwóch dni codziennie protestując przeciwko tej decyzji.
18: Cały czas mamy nadzieję, że jakoś uda się dogadać nowemu inwestorowi z władzami Mitala. Na pewno liczymy też na to, na pomoc państwa, że ktoś tutaj też włączy się w te negocjacje i dzięki temu skończy się to pozytywnie.
14: Mówili naszemu reporterowi pracownicy zakładu. Villa z Bonda do kupienia. Chodzi o położoną we Włoszech nieruchomość, która ma duże znaczenie dla wielu miłośników kina. Grała w pierwszym Bondzie z Danielem Craigiem. Można kupić jeden z wydzielonych w willi apartamentów. Z nami Katarzyna Zabychowska-Szuchta z redakcji kulturalnej. A cena?
0: Bondowska 6 milionów złotych. Mowa o zabytkowej Villa La Gaeta. Tam powstała finałowa scena filmu Casino Royale, gdy agent 007 strzela do Mr. White'a i wypowiada kultowe:
19: The name's Bond. James Bond.
0: I tu idą napisy końcowe. Willa położona jest tuż nad jeziorem, ma basen, piękny ogród. Powstała na początku XX wieku według projektu braci Gino i Adolfo Copede. Łączy elementy neogotyku, secesji, a jej architektura jest baśniowa, no i nieziemska jest też cena tego lokalu.
14: Ale pomarzyć zawsze można.

0: Wtorek gorący, temperatury od 27 stopni na północy, około 34 w centrum, 37 na południowym wschodzie, nad morzem od 22, to w rejonie Helu, do 27 w Ustce i Gdańsku. Ciśnienie raczej bez zmian. W południe w Warszawie mieliśmy 1002 hektopaskale.
1: Lato pełne gwiazd w RMF Classic.
2: Hi, I'm Kylie Minogue.
3: Hi, I'm Katie Melua.
4: Hi, I'm Robbie Williams.
5: Hi, this is Sting.
6: Hi, this is Pat Metheny.
7: You're listening to RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

11 minut po 13, RMF Classic, a na naszej ścieżce dźwiękowej powrót siedmiu wspaniałych. Tymczasem Odyseusz, który wraca z Troi do rodzinnej Itaki, o tym w reporterskim skrócie, dużym reporterskim skrócie jest ta opowieść. I nowość na naszej antenie, muzyka z filmu Odyseja, Ludwig Göransson.

0: Ogłoszenie RMF Classic. Zapierających dech w piersiach zakątków, które występowały zarówno w polskim, jak i światowym kinie. Razem z Wami poznajemy ich filmową historię i odkrywamy je na nowo.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
0: Tym razem zatrzymamy się w Lublinie, gdzie kręcono takie produkcje jak Prawdziwy ból, Ogniem i mieczem, Sami swój początek, Carte blanche, Kronika wypadków miłosnych i wiele innych.
2: Relacja z kolejnego przystanku naszej trasy już jutro po 16 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Castorama!
5: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
6: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo już od środy Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa od 5 do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
9: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
8: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie konserwy mięsne Krakus 300 gramów. Kup jedną, druga tańsze gratis. A cukier biały tylko 99 groszy za kilogram przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Kaufland.
10: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny Luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Gouda Netto Plastry jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Po reklamie.

21 minut po 13. Zapraszam do RMF Classic. Ennio Morricone i muzyka z filmu Dawno temu na Dzikim Zachodzie czeka. Przebój grupy Queen też niebawem. Teraz uwertura do Cyrulika Sewilskiego, Rossiniego, Lozańska Orkiestra Kameralna i Jesus López Cobos.

0: Filmowa mapa Polski. Zapraszamy do miejsc znanych z filmów i seriali.
1: Filmowej mapy wersja konkursowa, czyli pewien punkt na mapie Polski, miejsce kręcenia serialu Czarne Chmury, czy dość niedawno produkcji Barbarzyńcy. I waszym zadaniem, drodzy słuchacze, drogie słuchaczki, jest to miejsce zlokalizować, wpisać w formularz na naszej stronie i zmierzyć się z zadaniem kreatywnym numer 2. A za godzinę finał i ostatni historyczny trop w sprawie poszukiwanego zamku. Otóż udokumentowana historia tego zamku rozpoczyna się w XIV wieku i nierozerwalnie łączy się z historią rodziny Tęczyńskich. I nazwisko tejże rodziny, tego rodu, jest dosyć istotną podpowiedzią w sprawie poszukiwanego zamku. Rodzina Tęczyńskich, herbu Topór. Lata świetności tego zamku przypadają na czas, kiedy Jan Magnus Tęczyński zgromadził w swoich rękach całą rodową fortunę. No i nic nie zapowiadało nadciągającego dramatu, przeczytamy na stronie zamku. Jan Magnus miał 3 męskich potomków, Gabriela, Krzysztofa i Stanisława, a więc sukcesja i przetrwanie rodu wypadały doskonale. Jednak los zadrwił z rodziny Tęczyńskich. 3 synowie Jana Magnusa zginęli w tragicznych okolicznościach. No i ten do końca podpisywał się słowami: ostatni mąż na zamku. A jakim zamku? Mam nadzieję, że coraz więcej dobrych odpowiedzi pojawi się w formularzu. Szczegóły na naszej stronie rmfclassic.pl. Tam serdecznie w sprawie formalności konkursowych zapraszam.
0: Filmowa mapa Polski. Wakacyjna zabawa w RMF Classic.

Ottorino Respighi i jego kompozycja za 12 minut 14. Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus i Agnieszka Duczmal prowadziła orkiestrę. Filmowa mapa Polski, RMF Classic, czyli jak wiadomo zapraszamy Was do miejsc, w których kręcono filmy i seriale i też odwiedzamy te miejsca osobiście, ale przecież to nie tylko, bo zapraszamy i wyprawiamy Was do miejsc, gdzie dzieją się ciekawe rzeczy, koncerty czy festiwale. I teraz taka oto propozycja. Uwaga, koncert 7 sierpnia, czyli już niebawem. Brass Virtuoso w ramach Corno Brass Music Festival Zielona Góra. Waltornia, trąbka, puzon i tuba w roli głównej. Instrumenty, które zachwycają potęgą brzmienia w orkiestrze, występują jako soliści. To symfoniczny wieczór festiwalu, no i okazja, by usłyszeć dzieła napisane specjalnie na instrumenty dęte blaszane. Organizatorzy proponują wyprawę muzyczną przez kilka stuleci muzycznej historii, od barokowych zawijasów po współczesne brzmienia. A na scenie wystąpią artyści należący do światowej czołówki instrumentalistów dętych blaszanych. Towarzyszyć im będzie Orkiestra Filharmonii Zielonogórskiej. Koncert 7 sierpnia. Kto chętny, kto w pobliżu, kto chce, proszę pisać na adres redakcja@rmfclassic.pl. redakcja@rmfclassic.pl. Brass Virtuoso.

0: reklama.
1: Do Leroy Bo letnia wyprzedaż trwa. Teraz setki produktów nawet do 70% taniej. Szukaj wyjątkowych okazji w swoim sklepie i na leroymerlin.pl. Wybieraj produkty z wyprzedaży do domu i ogrodu. Śpiesz się, bo tylko teraz do 70% taniej. Raz, dwa do Leroy, póki wyprzedaż trwa. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
2: Oszczędni zawsze znajdą waszą jakiś hit.
3: Taki jak jaja kur z wolnego wybiegu marki Kurka Wolna. Drugie opakowanie 60% taniej. Oraz mleko UHT wypasione 3,2%. Aż 58% taniej. Tylko złoto 85 za litr. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,48. Oferta do 5 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A pomidory truskawkowe, cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 8,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
11: RMF Classic minęła 14. Czas na ostatnie dziś wydanie najważniejszych faktów. Fakty przygotowała Marlena Chudzio.
12: Sieć sklepów Żabka powiadomiła służby i Urząd Ochrony Danych Osobowych o cyberataku. Na celowniku hakerów znalazł się system do wymiany informacji z prowadzącymi sklepy w ramach franczyzy. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Dobrołowicz. Czy dane klientów tych sklepów są bezpieczne?
13: Na szczęście tak. Biuro prasowe sklepów zapewnia, że wszystkie dane transakcyjne, czyli informacje z aplikacji i z paragonów, były i są bezpieczne. Uspokaja też, że zagwarantowana jest poufność tych danych. Spółka podkreśla, że sprawa cyberataku już została zgłoszona też organom ścigania, które wyjaśniają dokładne okoliczności, a równolegle sklepy pracują nad zmianami, które mają zmniejszyć ryzyko kolejnych podobnych incydentów.
12: Czerwona kartka od więzienników to akcja związkowców służby więziennej polegająca na wysyłaniach do członków rządu specjalnych pocztówek. Z jednej strony napis czerwona kartka od więzienników, z drugiej żądamy wycofania szkodliwych zmian w świadczeniu mieszkaniowym dla służby więziennej oraz dopisek ja, funkcjonariusz służby więziennej, nie zasługuję na takie traktowanie. Adresujemy je m.in. do premiera, szefa Ministerstwa Obrony Narodowej i ministra finansów, mówi szef Solidarności Więzienników Andrzej Kołodziejski.
14: Półmetek wakacji mija, wszyscy wysyłamy kartki pocztowe. My mamy taką specjalną kartkę od więzienników, czerwona kartka dla członków naszego kochanego rządu w związku z trwającymi pracami w sprawie zmian w świadczeniu mieszkaniowym dla więzienników.
12: Resort finansów chce zmienić wynegocjowane wcześniej i obowiązujące warunki wypłat tych dodatków. Z wyliczeń związkowców wynika, że te zmiany dla kilkunastu tysięcy funkcjonariuszy będą oznaczać straty około 400 zł miesięcznie. Szef Światowej Federacji Piłkarskiej Gianni Infantino ma kłopoty. Zbiera się koalicja, która chce odwołać szefa FIFA. O szczegółach nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. Najmocniej Szwajcarowi sprzeciwiają się kraje europejskie.
15: To prawda i według brytyjskiego The Times prowodyrem tego sprzeciwu jest szef UEFA Aleksander Ceferin. Kraje europejskie wspierają te z Ameryki Północnej i Azji, czyli strefy CONCACAF i AFC. Grożą Infantino stworzeniem nowych rozgrywek, mających być konkurencją dla mundiali. Global Nation. Nations League. Tak miałoby się nazywać. Te groźby mogą zostać wcielone w życie, jeśli słynny Gianni w marcowych wyborach na szefa FIFA będzie starał się o reelekcję.
0: Podleciał za blisko słońca, wykonał Lopikara i się na tym sparzył. To są już takie bardzo mocne sygnały, że ten autorytet Infantino w tym globalnym zarządzaniu piłką nożną bardzo mocno został na przerwie.
15: Tak, komentował w Radiu RMF24 Mieszko Rajkiewicz z Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej. Zatem, chociaż w ostatnich dniach Gianni Infantino odpuścił i wycofał się z pomysłu częściowej komercjalizacji Mistrzostw Świata, wkrótce okaże się, czy nie przeszarżował.
12: Tłumy wypoczywających ruszyły na pomorskie plaże. Morze nie jest idealnie czyste, niebo także, ale jak usłyszał nasz reporter Stanisław Pawłowski, warunki do wypoczywania są idealne. I w Trójmieście, i na wybrzeżu Helu i Mierzei Wiślanej.
16: No jest temperatura idealna, prawda? Nie ma 30 stopni, ale jest już tak przyjemnie, prawda? Że można poleżeć, pokąpać się może też, zobaczymy. Także jest idealnie.
17: Czemu dopiero teraz? No bo trzeba było trochę pospać, nie?
18: Przygotowani? Jesteście na plaży?
16: Proszę bardzo. Woda.
17: Właśnie wszystko jest na miejscu, tutaj w torbie niesiemy ze sobą.
19: Kapelusze przeciwsłoneczne, okulary przeciwsłoneczne, kremy 50.
18: Jak mijają Państwo wakacje?
20: No dopiero przyjechaliśmy w tym momencie.
18: Czyli pierwsze spojrzenie?
20: Pierwsze spojrzenie na ten, pierwsze zamoczenie stóp.
18: I jak jest?
20: No fantastycznie, woda cieplutka. No jeszcze nie mogę doczekać, nie? Jeszcze się nie zakwaterowaliśmy, ale za chwilę jedziemy i myślę, że zjemy jakiś obiad i wracamy.
12: Proszę korzystać, bo jutro może pojawić się trochę deszczu. Jutro możliwe deszcze i burze, głównie po południu, ale temperatura wysoka. Od 27 stopni na północy, 36 w centrum i nawet 39 miejscami na południowym wschodzie. To jutro. Jutro, tak mówiłam, a dziś maksymalnie 37 stopni.
3: Lato jak z filmu, tylko w RMF Classic.
21: Witajcie, tu Joanna Kulik.
22: Tu Artur Andrusz.
23: Tu Grażyna Wolszczak.
24: Ja się nazywam Wojciech Malajkat.
25: Artur Żmijewski.
26: Marek Kondrat. Bardzo się cieszę, że słuchacie tej samej muzyki co ja.
27: RMF Classic.

ścieżką dźwiękową RMF Classic wędrowała filmowa Amelia, muzyka z filmu Amelia, Amelia filmowa Paryżanka. W Paryżu kręcono zdjęcia do tego tytułu. A my w te wakacje w RMF Classic kręcimy się po filmowej Polsce, szukając miejsc, miejscowości, gdzie kręcono filmy i seriale. Filmowa Mapa Polski ma edycję konkursową z finałem już za kilkanaście minut, a także wersję wędrowną, gdyż nasze mobilne studio RMF Classic przenosimy z miejsca na miejsce, odwiedzając zaproponowane przez Was miejsca, w których kręcono filmy i seriale. I jutro widzimy się i słyszymy w Lublinie. To kolejny punkt na filmowej mapie Polski. Miejsce takich kadrów jak Prawdziwy ból, Ogniem i mieczem, Sami swój początek, czy Kronika wypadków miłosnych. Zapraszamy Was gorąco. Bądźcie w Lublinie z nami od godziny 16 na Placu Litewskim. Mobilne studio Etek czy Kronika wypadków miłosnych. Zapraszamy Was gorąco. Bądźcie w Lublinie z nami od godziny 16.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Nie była kręcona jakaś kultowa produkcja, dlatego przez całe lato szukamy miejscowości z filmową przeszłością, a wy nam w tym pomagacie.
2: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
1: Ruszamy do Lublina, gdzie powstały takie produkcje jak Prawdziwy ból, Ogniem i mieczem, Sami swój początek, Kronika wypadków miłosnych i wiele innych.
3: Relacja z kolejnego przystanku naszej trasy już jutro po 16 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert dalej masz.
8: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Papier Doxero A4 Office 9,99 za ryzę. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,99.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
11: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
12: Taki jak jaja kur z wolnego wybiegu marki Kurka Wolna. Drugie opakowanie 60% taniej. Oraz mleko UHT wypasione 3,2%. Aż 58% taniej. Tylko złoty 85 za litr. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,48. Oferta do 5 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
14: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
13: Ci, co ją znają, reagują.
15: Ach!
14: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
16: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: Gratis paki Waldi. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. W tym tygodniu Magnum. Lody na patyku. Różne rodzaje. 90, 110 ml. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. A papier toaletowy Koket czterowarstwowy. Opakowanie 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
19: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
20: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
21: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
22: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A pomidory truskawkowe, cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 8,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
23: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.
1: RMF Classic. Muzyczne wspomaganie kierownicy.

0: Był to utwór Fryderyka Chopina, zabrzmiało preludium Demol opus 28 numer 24, a grał Song Jin Cho. Słuchajcie RMF Classic, a już teraz, jak co tydzień o tej porze, Natalia Grzeszczyk prowadzi Was bardzo teatralnymi ścieżkami. Dziś o festiwalu teatralnym Wśród Drzew pośrodku lasu. Posłuchajcie szczegółów już teraz.
1: Letnia scena teatralna. Zaprasza Natalia Grzeszczyk.
2: Las Fest, międzynarodowy festiwal teatralny w lesie, odbywa się w przestrzeniach ośrodka Siedlisko Kultury Solniki 44, ulokowanego w sąsiadującym z Puszczą Knyszyńską lesie, na obszarze zielonych płuc Polski, nieopodal Białego Stoku. Scena prowadzona przez twórców teatralnej grupy Coincidentia gościła w trakcie 8 edycji Las Fest spektakle, koncerty, prace w toku artystów z Polski, Holandii, Niemiec, Izraela, Austrii, Tajwanu, Węgier, Białorusi i Wielkiej Brytanii. Słynna jest też organizowana w ramach festiwalu co roku Noc Perseidów, czyli nocne obserwowanie spadających gwiazd z muzyką na żywo. Ideą festiwalu są coroczne spotkania z teatrem tworzonym na gruncie niezależnym w różnych miejscach na świecie, teatrem poszukującym różnych środków scenicznej ekspresji. Patronką 9. edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego w Lesie Las Fest 2026 jest Dziupla. Niepozorne, a jednocześnie fundamentalne miejsce w ekosystemie lasu, podkreślają organizatorzy. Powstaje w wyniku ran, pęknięć, działania grzybów, zwierząt czasu i staje się przestrzenią życia, schronieniem, przystanią, punktem orientacyjnym. Las Fest 2026, edycja Dziupli, zaprezentuje teatr, który łączy to, co ukryte, z tym, co jawne. Teatr, który powstaje w procesach niewidocznych dla oka, objawia się nagle i z zaskakującą mocą. W tym roku prezentowane będą produkcje m.in. z Polski, Niemiec, Węgier, Stanów Zjednoczonych i Francji. Las Fest 2026, edycja Dziupli, potrwa od 9 do 16 sierpnia. Dokładny program znaleźć można na stronie solniki44.pl.

Max Steiner i muzyka do filmu zatytułowanego Kraina Wiecznego Szczęścia. Słuchacie RMF Classic. Już za chwilę utwór, o który dosyć często pytacie. Florian Christel jest jego kompozytorem, nosi tytuł Reminiscence, ale wcześniej Edward Grieg i fragment jego pierwszej suity Peer Gynt. Nemejerwi prowadzi orkiestrę symfoniczną z Göteborga.

0: Muzyka Floriana Christla to był utwór zatytułowany Reminiscence. Ben Palmer poprowadził NDR Radio Filharmonii w tym wykonaniu. Słuchacie RMF Classic.
1: Kierunek lato. W RMF Classic wskazujemy drogę do miejsc wakacyjnych atrakcji.
0: Kierunek Duszniki Zdrój, bo już od tego piątku rozpoczyna się 81. Międzynarodowy Festiwal Chopinowski. Rozpocznie się koncertem, w którym wystąpią Piotr Aleksejewicz, laureat 5. Nagrody Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego Fryderyka Chopina w Warszawie oraz Tianyao Liu, laureatka 4. Nagrody tego konkursu Stowarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Narodowej pod batutą Pawła Kapuły. W koncercie w Parku Zdrojowym melomani usłyszą koncert fortepianowy F-moll op. 21 oraz koncert fortepianowy E-moll op. 11 Fryderyka Chopina. Przypomnę, że Międzynarodowy Festiwal Chopinowski odbywa się w Parku Zdrojowym w Dworku Chopina, gdzie w roku 1826 z koncertami dobroczynnymi wystąpił wtedy 16-letni Fryderyk Chopin. No i na pamiątkę tego występu polscy muzycy w roku 1946 zainicjowali festiwal jego muzyki, który z czasem przekształcił się w Międzynarodowy Festiwal Pianistyczny. Początek w ten piątek, a zakończy się 15 sierpnia. A już teraz nowość w naszym repertuarze to muzyka z serialu Off Campus, We Never Dated i Sombre.

0: Reklama.
1: Castorama!
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
3: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo już od środy Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa od 5 do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit. Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
10: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
11: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
12: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
13: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
14: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
15: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
14: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
16: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
0: Po reklamie.
17: W RMF Classic dochodzi godzina 16. Czas na prognozę.
18: Prognoza pogody w RMF Classic.

0: Muzykę do drugiej części filmu Madagaskar skomponował Hans Zimmer. To był jej fragment, a wcześniej Most nad Remagen i muzyka Elmera Bernsteina z filmu pod tym tytułem. A już teraz zaproszenie do teatru.
1: Kierunek lato w RMF Classic. Pomagamy się odnaleźć w gąszczu wakacyjnych wydarzeń.
0: Ten spektakl cieszy się ogromną popularnością, bo na afiszu pojawił się już ponad 200 razy. Komedia romantyczna w reżyserii Eugeniusza Korina ze scenografią Wojciecha Stefaniaka i muzyką oraz piosenkami Mariana Chemara. Kierownictwo muzyczne Tomasz Szymuś. Gorąco zapraszamy Was do obejrzenia tej sztuki. To historia namiętnej miłości dwojga młodych ludzi w Warszawie wieku 18. Jest to pastisz natrętów Józefa Bielawskiego, pierwszej polskiej komedii napisanej w języku ojczystym w 1765 roku. Możecie liczyć na wspaniałą zabawę formą, gatunkiem, tradycją. Nie braknie muzyki, występów, śpiewania, a także żartu. Żartu, bo to, przypomnę, komedia muzyczna. W obsadzie wspaniali aktorzy, bo Joanna Liszowska, Dorota Stalińska, Hanna Śleszyńska, Adriana Kalska, w obsadzie ról męskich między innymi Rafał Królikowski, Wojciech Wysocki, Michał Barczak, Piotr Gąsowski i wielu, wielu innych. Jeśli są chętni, myślę, że są. Piszcie na adres redakcja@rmfclassic.pl z dopiskiem Piękna Lucynda, Teatr Szóste Piętro, Warszawa. Teraz muzyka Georgesa Bizeta, to uwertura do opery Carmen. Wykonanie orkiestry opery bawarskiej prowadzi Giuseppe Sinopoli.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Latem poranki płyną koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku Sztuka w roli głównej. O tym, co czeka nas na wystawie Andy Warhol od linii do legendy w Pałacu Sztuki w Krakowie, tuż przed otwarciem tej ekspozycji, opowiedzą nam goście poranka. Alina Kamińska i Wojtek Piotr Onak.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, zapraszam.
3: Reklama.
4: Od zamku Czocha do poligonu Biedrusko. W Polsce jest tyle pięknych miejsc, w których kręcono kultowe filmy i seriale.
5: Dlatego w te wakacje razem z Wami rysujemy filmową mapę Polski RMF Classic.
4: Jeśli w Twoim regionie powstały niezapomniane produkcje, a miejscowi wciąż pamiętają kulisy zdjęć i niezwykłe wydarzenia z planu, to zgłoś to do nas.
5: Pisz na rmfclassic.pl i opowiedz nam o filmowej historii Twojej miejscowości.
4: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
6: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Co się opłaca? Już dziś łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Po reklamie.

w Klasik niebawem muzyka do filmu Marsjanin, skomponowana przez Harry'ego Gregsona Williamsa. Pojawi się również piosenka Bee Gees. A teraz Henryk Kuźniak i jedna z najbardziej rozpoznawalnych melodii polskiego kina. Wabank. Słuchacie programu Kierunek Lato.

Muzyka Harry'ego Gregsona Williamsa do filmu Marsjanin, a wcześniej Wabank z muzyką Henryka Kuźniaka. Polskie kino, a właściwie polski serial sprzed epoki streamingu. To kolejny wdzięczny niezwykle temat naszej ekspertki od seriali Katarzyny Czajki-Kominiarczuk, która co wtorek około godziny 16.50 zabiera Was w sentymentalną podróż pod tytułem Uniwersum Sentymenty i dziś będziemy wspominać Czarne Chmury. Zostańcie z RMF Classic, to jest magazyn kulturalny kierunek lato. Teraz obiecana piosenka Bee Geesów, How Deep Is Your Love, a zaraz potem energetyczny Rocky z muzyką Billa Conti'ego.

0: To była muzyka Nino Roty do filmu Amarcord, aranżacja, wykonanie pod batutą Williama Rosa. Wcześniej muzyka Wolfganga Amadeusza Mozarta, była to uwertura do opery Wesele Figara. A w RMF Classic jeszcze przed 17 zabrzmi piosenka Phila Collinsa, Against All Odds, pojawi się również muzyka Brada Fidela do Terminatora 2. A już teraz zapraszam gorąco na kolejny felieton Katarzyny Czajki-Kominiarczuk z cyklu Uniwersum Sentymenty, bo z sentymentem wspominamy seriale zagraniczne i polskie jeszcze sprzed ery streamingowej. Zapraszam na kolejny odcinek.
1: Uniwersum Sentymenty. O serialach z epoki przedstreamingowej opowiada Katarzyna Czajka-Kominiarczuk.
2: W latach 70. polskich widzów wyraźnie ciągnęło do opowieści przygodowych spod znaku Płaszcza i Szpad. Jerzy Hoffman ekranizował kolejny tom opowieści Henryka Sienkiewicza, a w telewizji można było oglądać Czarne chmury. 10-odcinkowy serial przygodowy zadebiutował dzień przed Wigilią w 1973 roku i od razu podbił serca widzów. Akcja produkcji toczyła się w drugiej połowie XVII wieku, a osią fabuły są dramatyczne epizody z walk o utrzymanie przy Rzeczpospolitej Prus Książęcych. Postać głównego bohatera, pułkownika Krzysztofa Dowgirda, nawiązuje do autentycznej postaci pułkownika Krystiana Ludwika Kalksztejna, tragicznego bohatera tamtych czasów. Choć serial inspirował się wydarzeniami historycznymi, to nie trzymał się ich bardzo ściśle, co podkreślali już pierwsi krytycy. Widzom jednak to zupełnie nie przeszkadzało. W czasie emisji serial zbierał ponad 75% dorosłej widowni zasiadającej przed telewizorami. Jednocześnie sugerowano, że sama produkcja miała jednak elementy propagandowe. Miała przypominać widowni o wiecznej polskości ziem odzyskanych. Wydaje się jednak, że widzowie zapamiętali z serialu przede wszystkim pojedynki, pościgi i lubiane wątki obyczajowe. Przez lata serialowi towarzyszyła legenda, że za autorstwo scenariusza nie odpowiadali podpisani pod nim Antoni Guziński i Ryszard Pietruski, ale Ludwik Kalksztejn, który miał swoją czarną kartę, był agentem Gestapo i denuncjatorem Grota Roweckiego. Jednak nie ma jednoznacznego potwierdzenia, by ta opowieść była prawdziwa i dzisiaj należy to uznać za być może taką czarną plotkę wokół Czarnych chmur, które, muszę Państwu powiedzieć, wciąż ogląda się znakomicie, zwłaszcza gdy lubi się właśnie te opowieści, w których mamy szlachetnych bohaterów, piękne kobiety, no i przede wszystkim wspaniałe tło historyczne.
0: Katarzyna Czajka-Kominiarczuk o serialu Czarne chmury. Kolejny odcinek w czwartek o tej samej porze, a my zawsze staramy się z sentymentem powracać również do ścieżek dźwiękowych z tych seriali. No i nie może się obyć teraz bez utworu Waldemara Kazaneckiego. Czarne chmury.

0: Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Kaufland jest
5: już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy papryka czerwona tylko 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a nektarynki kilogram jedynie 5,99. Zgadza się, nektarynki jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
0: Po reklamie.

0: Słuchacie RMF Classic, jest punktualnie godzina 17.
1: Prognoza pogody w RMF Classic.
0: Pogodnie, słonecznie, upalnie, wciąż bardzo wysokie temperatury, maksymalnie od 27 stopni na północy, przez 34 stopnie Celsjusza w regionach centralnych Polski, do nawet 37 na południowym wschodzie. Nad morzem od 22 do 27 stopni Celsjusza w Gdańsku. Zachmurzenia przeważnie małe, a w regionach zachodnich przelotne opady deszczu i burze.
2: Filmowe lato. Tylko w RMF Classic.
3: Kochani słuchacze radia RMF Classic, mówi do Was Anna Dymna,
4: Maciej Sztur, Andrzej Seweryn.
5: Serdecznie pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy RMF Classic, do których sam należę, Janusz Gajus.
1: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

Muzykę do serii w reżyserii Kevina Costnera skomponował John Debney. To fragment soundtracku do serii Horyzont, rozdział pierwszy. Tu RMF Classic, słuchacie magazynu Kierunek Lato, a ja mam dla was teraz kolejne informacje związane z nową produkcją filmową, która trafi do polskich kin tej jesieni. Otóż na afiszach zobaczymy film Violetta Villas w reżyserii Karoliny Bielawskiej z Sandrą Drzymalską w roli tytułowej. Muzykę i największe przeboje Violetty Villas, takie jak Do Ciebie Mamo, Melancholia czy Oczy Ciornyje, aranżuje i współtworzy te aranże Marcin Masecki, który jest odpowiedzialny za muzyczną stronę nowego filmu o tej legendarnej polskiej artystce, której talent przyniósł niezwykłą karierę i w Paryżu, i w Los Angeles. A to wszystko, cała ta historia Violetty Villas będzie widziana oczami jej syna. Tak zapowiadają twórcy filmu Violetta Villas, który trafi do kin dokładnie 27 listopada. Tu RMF Classic, Lorne Balfe, przed wami jego muzyka do filmu Naga Broń.

0: ogłoszenie RMF Classic.
1: Zapierających dech w piersiach zakątków, które występowały zarówno w polskim, jak i światowym kinie. Razem z Wami poznajemy ich filmową historię i odkrywamy je na nowo.
2: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
1: Tym razem zatrzymamy się w Lublinie, gdzie kręcono takie produkcje jak Prawdziwy ból, Ogniem i mieczem, Sami swój początek, Carte blanche, Kronika wypadków miłosnych i wiele innych.
3: Relacja z kolejnego przystanku naszej trasy już jutro po 16 w RMF Classic.
4: RMF Classic. Fale muzyki.

0: Orkiestra Filadelfijska pod batutą Ricarda Muti zagrała fragment trzeciej symfonii Johannesa Brahmsa. Tu RMF Classic dochodzi 17.30. Każdy wtorek o tej porze razem z Lidią Krawczuk opowiadamy Wam o wynalazkach użytku codziennego, które narodziły się w Ameryce, a potem pokochał je cały świat. A to wszystko z okazji tegorocznego jubileuszu i niezwykłej daty, którą świętują Amerykanie, 250 lat istnienia Stanów Zjednoczonych. Zapraszam na kolejny odcinek, a dziś Lidia Krawczuk przypomni nam czasy, kiedy to trzeba było wstać z kanapy i podejść do telewizora, by przełączyć program, włączyć lub wyłączyć telewizor. No dziś trudno wyobrazić sobie oglądanie telewizji bez pilota. Szczegóły zna Lidia Krawczuk.
1: Co nam dała Ameryka?
2: Pilot do telewizora.
1: Historię 250 lat amerykańskich pomysłów, z których skorzystał świat, opowiada Lidia Krawczuk.
2: Jest rok 1950. Amerykańska firma Zenit szuka sposobu, by widzowie mogli zmieniać kanały bez podchodzenia do telewizora. Jej inżynier Eugene Polly uważa, że skoro telewizory stają się coraz bardziej nowoczesne, równie wygodna powinna być ich obsługa. Pierwszy pilot trafia do sprzedaży pod nazwą Lazy Bones. Działa, ale ma jedną poważną wadę. Jest połączony z telewizorem długim przewodem, o który łatwo się potknąć. 5 lat później Eugene Polly proponuje już nowe rozwiązanie. Pilot Flashmatic nie ma już kabla. Wysyła wiązkę światła do jednego z 4 czujników umieszczonych w rogach telewizora. Dzięki temu można zmieniać kanały i wyłączać dźwięk bez wstawania z fotela. Problem w tym, że urządzenie bywa zawodne. W słoneczne dni promienie wpadające przez okno potrafią przypadkowo uruchamiać telewizor albo zmieniać kanały. Przełom następuje w 1956 roku. Inżynier Robert Adler opracowuje pilot Space Command. Nie ma kabla ani baterii. To nie był jednak pilot podobny do tych, których dzisiejsze piloty są elektroniczne, zasilane bateriami i najczęściej wykorzystują podczerwień. Space Command działał całkowicie mechanicznie. Po naciśnięciu przycisku niewielki młoteczek uderzał w aluminiowy pręt, który emitował ultradźwiękowy sygnał. Telewizor rozpoznawał go i wykonywał polecenia. W latach 80. ultradźwięki zaczęły ustępować miejsca podczerwieni, która jest wykorzystywana w większości pilotów do dziś.
0: Lidia Krawczuk w cotygodniowym spotkaniu z cyklu Co nam dała Ameryka z okazji 250 lat istnienia Stanów Zjednoczonych. Opowiadamy Wam o tych prozaicznych wynalazkach użytku codziennego, które pokochał potem cały świat. A jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o życiu w Stanach Zjednoczonych, o podróżach po Stanach Zjednoczonych, polecam Wam podcast Lidii, Ameryka i ja. Na przykład w odcinku 345 opowieść pewnej Polki, z którą rozmawiała Lidia o tym, jak to jest zwiedzić wszystkie 50 stanów Stanów Zjednoczonych i wciąż nie mieć dosyć. Taką podróżniczą opowieść odnajdziecie na naszych stronach internetowych w podcastach Ameryka i ja, Lidii Krawczuk. A już teraz Come Fly With Me śpiewa Michael Bublé.

Znakomity duet kompozytorski Trevor Jones i Randy Edelman, to oni stworzyli brzmienie kina amerykańskiego początku lat 90. Przed chwilą ostatni Mohikanin w reżyserii Michaela Manna. Słuchajcie, RMF Classic na naszej ścieżce dźwiękowej. Wkrótce Elvis Presley będzie śpiewać Always on My Mind. Potem pojawi się Soul Bossa Nova z filmu o Quincy Jonesie. A teraz nowość z naszego repertuaru, która pojawiła się wraz z premierą najnowszego filmu Stevena Spielberga, do którego muzykę oczywiście skomponował John Williams. Dzień

0: Jeśli szukacie filmów z muzycznym wątkiem, bardzo gorąco rekomenduję na wakacyjne wieczory Quincy Soul Bossa Nova. Przed chwilą jego utwór pochodzi właśnie z filmu o tym niezwykłym muzycznym producencie Hollywood. Zatrzymajmy się jeszcze na moment w Hollywood, bo to informacja dla kolekcjonerów niezwykłych obiektów.
1: Kierunek Lato. Wakacyjny magazyn kulturalny w RMF Classic.
0: Tego lata na aukcję trafi, uwaga, uwaga, kostium zaprojektowany w słynnej scenie konkursu tańca Mi, Wallace i Vincenta Vega z filmu Pulp Fiction z roku 1994, a mowa o tym bardzo prostym, lecz wymownym zestawie Mi, Wallace, a więc skróconych czarnych spodniach, nieco rozkloszowanych nad kostką i białej koszuli. Ten zestaw właśnie przeszedł do historii kina, jak mówią, outfit, kwintesencja lat 90. Prosty, zarazem ekscentryczny i zabawny, to słowa organizatorów aukcji, która odbędzie się 26 sierpnia w Los Angeles. Piszemy o tym więcej na naszej stronie rmfclassic.pl. A w RMF Classic już teraz muzyka Franciszka Józefa Haydna, fragment koncertu na trąbkę Esdur, wykonanie Gilberta Johnsona, któremu towarzyszy orkiestra filadelfijska, a z batutą Eugene Normandie.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na ten... mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: Miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
2: Naładuj akumulatory. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Cinematic Orchestra i muzyka do filmu Karmazynowe Skrzydło. Wcześniej zaśpiewał Roy Orbison. Na naszej ścieżce dźwiękowej już niebawem temat Wojciecha Kilara do filmu Ziemia Obiecana, a potem kołysać nas będzie muzyka Johna Powella z filmu animowanego pod tytułem Rio. A teraz zapraszam na nasz codzienny cykl zatytułowany Kultura lokalnie.
1: RMF Classic zaprasza do wakacyjnego Lublina.
0: Dziś rekomendujemy Wam festiwal Retradycja, który od już kilku lat szukał nowej formuły. To dotychczasowy jarmark jagielloński organizowany przez Warsztaty Kultury w Lublinie. Ostatnie lata to poszukiwanie nowej drogi, nowej formy, wspominanie czasów Jagiellonów, szlaków handlowych, które wiodły przez Lublin i tradycji ludowej. I to właśnie ta ostatnia jest bazą programu festiwalowego w tym roku. Na afiszu między innymi koncerty muzyki tradycyjnej, nocne potańcówki, w czasie których królują oberki, mazurki i polki. Możecie oglądać także wystawy prac artystów ludowych, a także nieco bardziej współczesne i nowoczesne dzieła sztuki, które eksplorują temat tradycji. To także szansa, by spotkać wspaniałych artystów, rzemieślników, wytwórców tradycyjnego rękodzieła z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Gorąco zapraszamy Was, by w czasie wakacji w Lublinie odwiedzić to miejsce, w których odbywa się festiwal Retradycja. Początek 21 sierpnia. Festiwal zakończy się 23 sierpnia.
1: RMF Classic w Lublinie na 107,6 FM.

0: Reklama. W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Stadnina koni Janów Podlaski. Najpiękniejsze konie arabskie polskiej hodowli. Słynna aukcja Pride of Poland oraz regionalna kuchnia. Zapraszają stadninę z Janowa, Michałowa i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
2: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
3: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
4: Powrót do szkoły. Teddy. Pełen pomysłów.
5: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
6: Taki jak jaja kur z wolnego wybiegu marki Kurka Wolna. Drugie opakowanie 60% taniej. Oraz mleko UHT wypasione 3,2%, aż 58% taniej. Tylko złoty 85 za litr. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,48. Oferta do 5 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
0: Po reklamie.

Tu RMF Classic. Słuchacie magazynu Kierunek. Lato już za chwilę za mandolinę chwycia Via Vital i usłyszymy utwór Henferhetana, a teraz muzyka Luigiego Boccheriniego. To menuet z piątego kwintetu Edur op. 13. Jerzy Salwarowski prowadzi Toruńską Orkiestrę Kameralną.

0: duecie na mandolinie i harfie Avia Vitali Catherine Finch. To utwór nieznanego kompozytora Hen Verhetan. Słuchajcie RMF Classic, a już teraz czas, byście dali zaprosić się do kina, także do kina pod chmurką.
1: Kierunek lato. W RMF Classic wskazujemy drogę do miejsc wakacyjnych atrakcji.
0: W Krakowie już niebawem odbędzie się Green Film Festival. To jest już 9. międzynarodowy festiwal filmów ekologicznych. Rozpocznie się 10 sierpnia i możecie liczyć na projekcję pod chmurką w specjalnych plenerowych kinach pod Wawelem, a więc spacerując sobie po rynku głównym wieczorem można usiąść wygodnie na leżaczku i obejrzeć kilka bardzo ciekawych dokumentów. Wśród 58 zakwalifikowanych do konkursu filmów w ramach Green Film Festivalu znajduje się aż 12 polskich produkcji, w tym takie tytuły jak Silver, Natalii Koniarz, Do ostatniego oddechu Ewy Ewart, czy Zmiany klimatu w Polsce doktora Tomasza Rożka. Możecie zdobyć dużo, dużo bardzo ciekawych informacji i wiedzy, oglądając te filmy dokumentalne i fabularne, a dokładny program odnajdziecie na naszej stronie rmfclassic.pl. No to teraz piosenka, na którą czekałam już dłuższą chwilę, piosenka Legenda, która powstała na poczet filmu zatytułowanego Pat Garrett and Billy the Kid. I to był rok 1973, ale bardzo szybko trafiła na szczyty list przebojów. Stworzył ją Bob Dylan.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Latem poranki płyną koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku sztuka w roli głównej. O tym, co czeka nas na wystawie Andy Warhol od linii do legendy w Pałacu Sztuki w Krakowie, tuż przed otwarciem tej ekspozycji, opowiedzą nam goście poranka. Alina Kamińska i Wojtek Piotr Onak.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, zapraszam.
0: Mazurskim żeglarzom RMF Classic życzy stopy wody pod kilem.

Wysłuchaliście fragmentu 12 koncertu E-dur ze zbioru Lestro Armonico op. 3 Antonio Vivaldiego. Na skrzypcach grał Simon Standage, soliście towarzyszył zespół English Concert, prowadził Trevor Pinnock, wcześniej Pavana Gabriela Fauré. A na naszej filmowej ścieżce dźwiękowej już niebawem legendarne Cinema Paradiso z muzyką Ennio Morricone, i to dobry moment, by powspominać te fantastyczne kadry. Lata nad morzem w takt muzyki Ennio Morricone. Będzie również muzyka Giuseppe Trapanese na naszej ścieżce dźwiękowej, fragment Wiedźmina. A już teraz odmienimy nieco muzyczną aurę. Po Vivaldim wystąpi U2 i Bono. I to jest piosenka, którą dedykujemy tym, którzy utknęli w trudnym momencie i jakoś nie odnajdują drogi wyjścia. Mam nadzieję, że ten wspaniały tekst Bono zainspiruje Was do tego, by jednak odnaleźć właściwą drogę. Stuck in a Moment, U2, Bono w RMF.

0: Reklama.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienia. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. How good is that?
2: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: bilet na Santago.com, baw się jak w tropikach i nie przepłacaj już tego lata. Kupując z dwutygodniowym wyprzedzeniem, oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Santago.com.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
5: Po reklamie.
6: Twój muzyczny port. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Muzyka z filmu Pozłacany wiek, skomponowana przez Harego i Ruperta Gregsona Williamsa. Słuchacie RMF Classic, teraz przegląd prasy, to wakacyjny przegląd prasy. Artykuły sprzed lat, tytuły i najważniejsze tematy znajduje dla Was Przemysław Semczuk.
1: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.
2: W sierpniu 1966 roku Ekspres informuje, że w śródmieściu stolicy powstaje aż 19 wieżowców. Do końca 66 roku ma zostać oddany budynek przy rogu Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej. Na ukończeniu są 3 15-piętrowe bloki na Grzybowie. Ruszyły prace na osiedlu za Żelazną Bramą i Emilia. Wysokościowce buduje się też na Marszałkowskiej pomiędzy Śliską a Sienną i na Marchlewskiego. Nadmierna prędkość była najczęstszą przyczyną wypadków drogowych, o czym 4 sierpnia 1966 roku informował Ekspres Wieczorny. Zastanawiano się nawet nad zmianami w kodeksie drogowym, bowiem ograniczeniu podlegała tylko prędkość w mieście. Poza miastem kierowcy mogli jechać z szybkością bezpieczną, czyli pozwalającą na panowanie nad pojazdem. Nikt jednak nie miał pojęcia, ile wynosi bezpieczna szybkość, a specjaliści uważali, że wpływ na nią ma jakość dróg i stan techniczny samochodów. Co prawda zagraniczne wozy, których było jak na lekarstwo, mogły z łatwością mknąć 120 km na godzinę, jednak dla poczciwych Warszaw i syrenek na drodze pełnej furmanek, rowerów i pieszych było to zbyt wiele. Zajrzyjmy jeszcze do kroniki kryminalnej. Skończyło się gosposi życie na cały regulator, zawiadamia 4 sierpnia 1976 roku Ekspres Wieczorny. 21-letnia Małgorzata W. opuściła rodzinną wieś, by spróbować sił w wielkim mieście. Z ujmującą powierzchownością i dobrze gotując, szybko znalazła pracę jako gosposia. Bynajmniej nie miała zamiaru się męczyć i już po tygodniu opuściła chlebodawców wraz z ich garderobą, kosztownościami i dzieckiem. Dziecko pozostawiła na klatce schodowej na Pradze, a sama ruszyła w Polskę pracować jako gosposia. Po roku wróciła do stolicy, a po kolejnym porzuceniu pracodawców całkiem przypadkiem została zatrzymana podczas awantury w parku. Na uwagę prokuratora, że przecież z pracy gosposi mogła dobrze żyć, odpowiedziała: ja do takiego życia nie mam cierpliwości, lubię żyć na cały regulator. 4 sierpnia 1986 roku Ekspres pisał o nowej ofercie budownictwa, czyli willi z blachy. Legionowski Biztyp proponował prefabrykaty do samodzielnego montażu, które Kowalski wraz ze szwagrem mogli poskładać w zaledwie miesiąc. Całkowity koszt budowy 110-metrowego domu wraz z fundamentem i instalacjami to 5,5 miliona złotych. Był tylko jeden problem. Biztyp pochwalił się prototypem, bo z powodu braku blachy seryjnej produkcji nie planowano.
1: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.

0: Oklaski dla filharmoników wiedeńskich, których poprowadził Lorin Mazel, to był słynny walc nad pięknym Odrym Dunajem Johanna Strausa II. A w RMF Classic już teraz wysyłamy do Was bardzo ciepłe, wakacyjne zaproszenie do udziału w naszym programie na żywo, który nadawać będziemy już jutro z Lublina.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic. Już za chwilę kolejny przystanek.
0: A dlaczego Lublin? Na to pytanie odpowiedź odnajdziecie w jutrzejszym programie, ale mogę Was zapewnić, że to jedno z najbardziej filmowych miast Polski. To właśnie w plenerach Lublina powstawał oscarowy film Prawdziwy ból Eisenberga, Ogniem i mieczem, Sami swój początek, czy Wajdowska Kronika wypadków miłosnych i wiele, wiele innych. Spotkanie już jutro w Lublinie na Placu Litewskim od godziny 16:00. Rozpoczynamy program specjalny na żywo z plenerowego studia RMF Classic. Ten program poprowadzi dla Was Katarzyna Chnat. Wspaniali goście potwierdzili obecność i będą Wam opowiadać o filmowym Lublinie. My zapraszamy Was bardzo gorąco do udziału. W tym programie będą na Was czekać wygodne leżaczki, konkursy z nagrodami. Zapraszamy Was gorąco, przybądźcie. Już jutro na 16:00 na Plac Litewski odnajdziecie nas zapewne bardzo szybko. Będziemy mieć specjalne plenerowe studio w barwach RMF Classic. Możecie liczyć na dobrze spędzone popołudnie po pracy. Zapraszamy serdecznie. I pamiętajcie, wciąż możecie zgłaszać Waszą miejscowość, Wasze miasto, o którym warto opowiedzieć więcej, w którym to powstawały polskie filmy i seriale. Jak to zrobić? Odnajdziecie wszystkie szczegóły pod hasłem Filmowa Mapa Polski na rmfclassic.pl. A ja już teraz przywołam soundtrack Pawła Lucewicza do filmu, który powstawał w plenerach Lublina. Z Nachora.

Polski serial komediowy, rok 83. No i kino Stanisława Barei, Alternatywy 4, do którego muzykę skomponował Jerzy Matuszkiewicz. Słuchajcie, RMF Classic, najpiękniejsza muzyka filmowa, powróci już niebawem. Summertime Sadness to utwór Lana Del Rey, a potem Dr. No i muzyka z Bonda Montiego Dormana. A teraz Ludwig van Beethoven. Posłuchajmy wspólnie słynnej piątej symfonii C-moll. Fragment wykona dla Was orkiestra rewolucyjna i romantyczna pod batutą Johna Eliota Gardinera.

Grał Víkingur Ólafsson, to był utwór Jeana Philippa Rameau zatytułowany Tamburę. Słuchajcie RMF Classic, program Kierunek Lato dobiega końca, kolejne wydanie jutro o godzinie 15. A po 20 u nas powtórki najciekawszych programów, ale także codzienna prognoza astronomiczna, jedyna w swoim rodzaju, tylko latem, tylko w RMF Classic, wraz z ekspertami z Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach możecie obserwować wieczorne niebo. Polecam gorąco, tym bardziej, że już jutro czasu polskiego o godzinie 8.35 w powierzchnię Księżyca uderzy człon rakiety Falcon 9. To niecodzienne wydarzenie będą śledzić astronomowie i inżynierowie z całego świata. Możecie i wy, bo są bardzo duże szanse, że obłok podniesionego po uderzeniu pyłu księżycowego uda się zaobserwować z Ziemi. 8.35 czasu polskiego. Nie przegapcie tego kosmicznego spektaklu. A już teraz Lana Del Rey w piosence Summertime Sadness. I ja mówię już do usłyszenia w weekend o poranku Jadwiga Polus.

0: reklama.
1: Od zamku Czocha do poligonu Biedrusko. W Polsce jest tyle pięknych miejsc, w których kręcono kultowe filmy i seriale. Dlatego w te wakacje razem z Wami rysujemy filmową mapę Polski RMF Classic. Jeśli w Twoim regionie powstały niezapomniane produkcje, a miejscowi wciąż pamiętają kulisy zdjęć i niezwykłe wydarzenia z planu, to zgłoś to do nas. Pisz na rmfclassic.pl i opowiedz nam o filmowej historii Twojej miejscowości. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
2: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
3: Volkswagen.
4: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych WISK. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. WISK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
8: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
9: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
10: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Po reklamie. Z błękitem w tle. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Smaczki historyczne Macieja Korkucia.
1: Dzisiejsza opowieść to będzie czat. Niestety, prawdziwy czat. Rok 1757. Marcin Matuszewicz opisuje swoje doświadczenia życiowe. W tym jest opowieść o jego dwóch stryjach. Z mymi stryjami smutna stała się historia, gdyż niedobrze była dla nich przepalona stancja. I swąd był. Swąd to czat właśnie. Stryj Antoni Matuszewicz, cześnik mozyrski, jak był nabożny, tak przed położeniem się spać, klęknął do mówienia pacierza przy piecu, łokciami o stołek oparłszy się. I kierei wilkami podszytej, czyli czegoś w rodzaju kurtki podbitej futrem wilczym, nie zdjął z siebie. I tak sfatygowany z drogi zasnął klęcząc tak mocno, że nie słyszał, jak kiereja na nim od pieca palić się zaczęła. Człek, który stryjom moim posługiwał, wyszedł już od nich i z nimi nie nocował. Stryj zaś mój rodzony, Michał, położył się spać i także mocno zasnął. Gdy się zatem kiereja palić zaczęła na Antonim, swąd wielki od osmalonego sukna i futra powstał. Znać, że go śpiącego opanował i udusił. Paliła się zatem kiereja w dalszym ciągu. Na resztę, czyli w końcu i ciało jego już nieżyjącego palić się zaczęło. Swąd tym większy powstał tak dalece, że i drugiego stryja mego rodzonego udusił. Nazajutrz, gdy ludzie przyszli do ich stancji, obydwóch nieżywych znaleźli, a Antoniego, cześnika mozyrskiego, w pół prawie jednego boku spalonego. Powiedziano mi o tym nazajutrz, zalterowałem się, czyli wytrąciło go to z równowagi. Żenie mojej chorej o tym nic nie powiedziałem. A potem, pojechawszy do kościoła, na msze święte rekwialne dałem. Na trzeci dzień pogrzeb, sprowadziwszy ile można było duchowieństwa, sprawiłem. To nie były czasy internetowych fejków, ale i wówczas taka historia łatwo najpodlejszymi plotkami obrastała. Dlatego, jak pisał Matuszewicz, aby ta fatalna okoliczność nowej jakiej złośliwej mowie nie dała okazji, tedy na wszystkie poczty do przyjaciół moich rozpisałem, donosząc o tym nieszczęśliwym przypadku. To siła pomogło, dodawał pogrążony w smutku bratanek mozyrskiego cześnika.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Nie była kręcona jakaś kultowa produkcja, dlatego przez całe lato szukamy miejscowości z filmową przeszłością, a wy nam w tym pomagacie.
2: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
1: Ruszamy do Lublina, gdzie powstały takie produkcje jak Prawdziwy ból, Ogniem i mieczem, Sami swój początek, Kronika wypadków miłosnych i wiele innych.
3: Relacja z kolejnego przystanku naszej trasy już jutro po 16 w RMF Classic.
4: Dla wszystkich, którzy rozbili namioty gdzieś w Polsce. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Prognoza astronomiczna w RMF Classic. O tym, co dzisiaj w nocy zobaczysz na wakacyjnym niebie, opowiada Janusz Nicewicz z Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach.
1: Dziś wtorek, 4 sierpnia. Słońce wzeszło o 5.14, a zaszło o 20.18. Tym samym ubyło nam już 1 godzinę i 19 minut dnia. Ostatnio wspomniałem o czarnych dziurach. Ale czym są czarne dziury i dlaczego są takie niezwykłe? Zwykłe pogwiazdowe czarne dziury to najczęściej pozostałości po bardzo masywnych gwiazdach o masach ponad 20 słońc, które zakończyły swoje życie, zapadając się do postaci czarnej dziury. Są to miejsca we wszechświecie, z których nic, nawet światło, nie potrafi się wydostać. Ta prosta, szkolna definicja nie oddaje jednak piękna i tajemniczości tych obiektów. Jakkolwiek to brzmi, nikt nigdy nie był w czarnej dziurze, a nawet gdyby był, to nie mógłby wysłać nam informacji o tym, co dzieje się pod horyzontem zdarzeń czarnej dziury. Wszystko, co wiemy o czarnych dziurach, oparte jest na równaniach ogólnej teorii względności Einsteina. Daje nam to możliwość przewidywania zjawisk w pobliżu czarnej dziury. Jednym z takich efektów jest spaghettizacja. Nieszczęśnik zbliżający się do czarnej dziury zostałby rozciągnięty jak nitka spaghetti, a następnie rozerwany na kawałki. Te kawałki na jeszcze mniejsze kawałki i wszystko wpadłoby ostatecznie do czarnej dziury. Paradoksalnie, mniejsze czarne dziury są bardziej zdradliwe, bo efekt ten byłby odczuwalny daleko od horyzontu zdarzeń. Przy supermasywnych czarnych dziurach mógłby spokojnie przelecieć przez horyzont zdarzeń, nie zauważając większych zmian. Gdyby udało nam się zatrzymać na tak zwanej orbicie fotonowej, to patrząc przed siebie, zobaczylibyśmy tył własnej głowy. A co jest wewnątrz czarnej dziury? Najlepszą odpowiedzią nie wiemy. W zależności od modelu mamy osobliwość, jak u Schwarzschilda, miejsce we wszechświecie, gdzie załamuje się współczesna fizyka, nieskończoną jasność, jak wynika z rozwiązania Kerra, a może tunel czasoprzestrzenny, czyli skrót do innej części naszego wszechświata lub do innych wszechświatów. A najbardziej niesamowitą rzeczą naszego wszechświata jest fakt, że o ile istnienie czarnych dziur jest dobrze potwierdzone, to jeszcze nigdy nie zaobserwowano białych dziur. To naprawdę dziwny wszechświat.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Skłodowska Kiri, rebeliantka Angeliki Kuźniak, wydanej przez wydawnictwo literackie. Czyta Dorota Landowska.
1: Znaczną część już zdigitalizowano. Jest dostępna na stronie biblioteki cyfrowej Galika. Na początku lat 80. ubiegłego wieku niektóre notatki laboratoryjne Marii Skłodowskiej-Curie, kilkadziesiąt stron, kupił zgodnie z prawem amerykański wydawca. Zapłacił 450 tysięcy franków, wtedy prawie 70 tysięcy euro. Zamierzał sprzedać je kartka po kartce z certyfikatem autentyczności. Notatki odzyskano. Pierre Pellerin, francuski lekarz, specjalista w dziedzinie ochrony radiologicznej, założyciel i dyrektor Centralnej Służby Ochrony przed promieniowaniem jonizującym, wykonał wtedy badania, między innymi autoradiografię. Ekspertyzy trwały od 26 grudnia 1984 do 6 stycznia roku następnego. Okazało się, że radioaktywne są nie tylko odciski palców Marii znalezione na kartkach, ale również atrament, którego używała. Paryż, rok 2011 i później. Pracownik archiwum podaje mi kartkę. Muszę podpisać oświadczenie, że wiem, iż dokumenty, które zaraz otrzymam, mogą być szkodliwe dla mojego zdrowia. Jeszcze kilkanaście lat temu musiałabym zapewne nałożyć ochronne ubranie. Dziś wystarczą okulary oraz białe, bawełniane rękawiczki. Zeszyt w kratkę, w beżowej oprawie z płótna, ma pożółkłe kartki oraz format 22,5 cm na 17,5. We fragmentach po raz pierwszy publikowała go w biografii matki w 1937 roku Ewa Curie. Jednak dopiero w styczniu 1990 rodzina udostępniła dziennik naukowcom. Ktoś go kiedyś nazwał żałobnym. I tak zostało. 73 strony, zapisanych 28. Stronę 22 ktoś przedarł na pół. Zresztą wiele jest kartek w tym zeszycie, z których odcięto początek lub koniec. Maria prowadziła ten dziennik nieregularnie.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Skłodowska Curie, rebeliantka Angeliki Kuźniak, wydanej przez wydawnictwo literackie. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: Reklama.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Gouda Netto plastry jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
10: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
11: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
12: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
13: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
12: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
13: Uff, jest dla mnie ratunek.
12: Tak.
13: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowit.
0: Po reklamie. Tu RMF Classic, jest punktualnie 21.
14: Prognoza na jutro.
0: Jutro, w środę 5 sierpnia, zachmurzenia małe na północy i zachodzie, częściowo w centrum kraju, częściowo wzrastać będą do dużego. Miejscami przelotne opady deszczu, a także burze lokalnie z gradem. Na Podhalu po południu wzrost zachmurzenia, burze z przelotnymi opadami deszczu lokalnie z gradem, a na termometrach od 29 stopni na północnym wschodzie, przez 36 w centrum, do 40 na południowym wschodzie.
15: Rozpędza chmury. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lat.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Latem poranki płyną koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku Sztuka w roli głównej. O tym, co czeka nas na wystawie Andy Warhol od linii do legendy w Pałacu Sztuki w Krakowie, tuż przed otwarciem tej ekspozycji, opowiedzą nam goście poranka. Alina Kamińska i Wojtek Piotr Onak.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, zapraszam.
3: Reklama.
4: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
9: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
10: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
11: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
12: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
13: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
14: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
15: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru. Dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi.

0: krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowit.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
4: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
5: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
6: Po reklamie. RMF Classic. Muzyczny towarzysz podróży.

0: Ogłoszenie RMF Classic. Zapierających dech w piersiach zakątków, które występowały zarówno w polskim, jak i światowym kinie. Razem z Wami poznajemy ich filmową historię i odkrywamy je na nowo.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
0: Tym razem zatrzymamy się w Lublinie, gdzie kręcono takie produkcje jak Prawdziwy ból, Ogniem i mieczem, Sami swój początek, Carte blanche, Kronika wypadków miłosnych i wiele innych.
2: Relacja z kolejnego przystanku naszej trasy już jutro po 16 w RMF Classic.
3: Daje wytchnienie. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka.